mną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Chrystus ciągle na nowo zaprasza nas do pójścia za sobą, nawet jeśli zdarzą się nam potknięcia, momenty odejścia, czy nawet zdrady. Jezus ciągle będzie zapewniał o swojej miłości do nas, której nic nie jest w stanie odebrać. Naszą odpowiedzią na Chrystusową miłość jest choćby dzisiejsza obecność na mszy świętej, podczas której możemy modlić się słowami apostoła Piotra: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. We mszy świętej koncelebrowanej Miłosierdziu Bożemu powierzamy zmarłych Filipa Chojnackiego oraz Tomasza Bisa w piątą rocznicę jego śmierci. Wypraszamy dla tych zmarłych dar życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami. Chryste, który obiecałeś dobremu łotrowi Królestwo Niebieskie, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który zesłałeś apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego. Spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Przebywali tam dłuższy czas. Festus przedstawił królowi sprawę Pawła. Felix pozostawił w więzieniu pewnego człowieka. Powiedział: gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowcy wznieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedziałem im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możliwości bronienia się przed zarzutami. A kiedy tutaj przybyli, zasiadłem bez żadnej zwłoki nazajutrz w sądzie i kazałem przyprowadzić tego człowieka. Oskarżyciele nie wznieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach, ponieważ Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do najdostojniejszego. Oto słowo Boże. –

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Król Agrypa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w naszej katedrze, drodzy radiosłuchacze, pierwsze pytanie Jezusa o miłość skierowane do Szymona Piotra brzmiało: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Jezus nie bez powodu zadał pytanie w ten sposób. Zrobił to, żeby przypomnieć Piotrowi, jak kiedyś zapewniał Jezusa: choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Tym razem Piotr nie popełnia tego samego błędu, żeby porównywać siebie z innymi, żeby siebie stawiać wyżej i przede wszystkim tego, żeby być pewnym siebie, tak bardzo pewnym siebie, bo nauczony doświadczeniem własnej zdrady wie, jak puste to były deklaracje i jak ideał, który w sobie widział, sięgnął bruku i to trzy razy. Teraz odpowiedź Piotra brzmi bardzo pokornie i serdecznie: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Piotr zapewnia Jezusa o miłości, ale rezygnuje z wszelkich porównań. Pokornie prosi Jezusa, żeby on sam spojrzał w jego serce i zobaczył, jaka jest ta jego miłość. Pytań Jezusa o miłość było dokładnie tyle samo, ile razy Piotr zaparł się mistrza. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Piotr szybko zrozumiał, co Jezus miał na uwadze, kiedy o miłość pytał go po raz drugi i trzeci. Piotr zrozumiał, że Jezus nie chciał go tym upokorzyć czy jakoś się odegrać, ale dał mu szansę pełnej rehabilitacji. Chciał też pouczyć Piotra i nas wszystkich, że nie ma takiego upadku, z którego nie można powstać i wrócić do przyjaźni i miłości Jezusa. I niech to będzie dla nas lekcja trudna, ale bardzo potrzebna, taka jak była dla apostoła Piotra. On, który za chwilę ma kierować wspólnotą Kościoła na ziemi jako pierwszy papież, przerobił jedną z najtrudniejszych, najważniejszych lekcji. Poznał gorzki smak poważnego upadku i poznał słodki smak Bożej miłości, tej, która jest silniejsza od zdrady i miłości dającej siłę nawet do męczeństwa za wierność Jezusowi.
Wracajmy do tej sceny z nad jeziora Genezaret. Często, a szczególnie wtedy, kiedy ogarnie nas chęć wywyższania się nad innych, kiedy ogarnie nas zbytnia pewność siebie i pycha, która zawsze kroczy przed upadkiem. Wracajmy do tej sceny, kiedy upadniemy, bo jedynym źródłem siły do powstania z tych upadków jest miłość Jezusa. Amen.

0: Prosimy. Módlmy się za świętej pamięci zmarłych polecanych w tej mszy świętej. Filipa Chojnackiego i Tomasza Bisa w piątą rocznicę śmierci, a także za naszych bliskich zmarłych. O radość bliskości z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani ziemskie przywiązania nie mogły nas oderwać od Boga. Ciebie prosimy.
1: Boże, mocy ufających Tobie, wysłuchaj naszej modlitwy i umocnij nasze oddanie się Tobie przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które Ci składamy i aby stały się Tobie miłe, ześlij Twojego Ducha, który oczyści nasze serca przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. I oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

0: przez wszystkie wieki wieków. Amen.
1: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Boże nasz Ojcze, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, przez który nas oczyszczasz i odnawiasz nasze siły. Spraw, aby ta komunia pomogła nam osiągnąć życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Niech Boże błogosławieństwo umacnia naszą miłość do Jezusa i pokorę, pozwalającą stawać w prawdzie o sobie.

0: Jest w pół do siódmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Świadek Zbigniew Bogucki, szef prezydenckiej kancelarii, został wezwany na dziś do prokuratury krajowej. Chodzi o sprawę nieodebrania przez Karola Nawrockiego ślubowań od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wezwanie dostali też urzędnicy kancelarii. Pod koniec kwietnia wszczęto śledztwo. Minister Sprawiedliwości polecił prokuraturze rozpoczęcie postępowania karnego m.in. wobec osób, które doradzały prezydentowi, by tych ślubowań nie odbierał. Jego zdaniem Karol Nawrocki, ale też urzędnicy, pracownicy i doradcy kancelarii mogli nie dopełnić swoich obowiązków. Jest cały i zdrowy 13-latek, który uciekł wczoraj ze szpitala w Szczecinie Zdrojach. Został odnaleziony w miejscowości koło Goleniowa. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach nastoletni pacjent oddalił się z lecznicy. Wieczorem w mediach społecznościowych policja apelowała o pomoc w poszukiwaniach. Opublikowano zdjęcia chłopca i rysopis. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera odbędzie się w grudniu. Wcześniej mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy. Projekt ma dwa kluczowe wymiary: budowanie lokalnej tożsamości i promocję turystycznego potencjału miasta poza jego granicami.
1: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Dziś, 22 maja, przypada wspomnienie liturgiczne świętej Rity, patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Jak każdego 22 dnia miesiąca, parafia świętej Barbary w Nieświniu zaprasza na kolejne w tym roku spotkanie ze świętą Ritą. Nabożeństwu przewodniczył będzie ksiądz Marek Adamczyk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.
2: Ta parafia i to miejsce znane jest również z obecności relikwii świętej. Relikwie dla nas, katolików, są takim wyrazem, znakiem obecności danego świętego. Tego, że nie jest to postać tylko historyczna, legendarna, ale rzeczywiście taka osoba była, żyła, szukała woli Pana Boga, a dzisiaj jest naszą orędowniczką.
1: Nabożeństwo rozpocznie o godzinie 18:00 msza święta. Po niej nastąpi odczytanie intencji wiernych, litania do świętej Rity, obrzęd błogosławieństwa róż i ucałowanie relikwii świętej. Do końca zbliża się ogólnopolska peregrynacja kopii cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy i strażniczki Polski. Wczoraj wizerunek maryjny przybył do parafii garnizonowej w Radomiu. Proboszcz wspólnoty ksiądz major Tomasz Serwin.
3: Matka Boża, która ochroniła Warszawę w 20 roku, też zapisała się w cudownych uzdrowieniach, licznej obronie od różnych zaraz. Będzie też i u nas po to, żeby i nam udzielić tej łaski, która jest potrzebna.
1: Wizerunek powstał w czasie panowania zarazy we Włoszech. Maryja ukazała się wtedy, prosząc o nabożeństwa pokutne. Kiedy one się odbyły, zaraza ustała.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: To piątek, 22 maja, za 26 minut będzie godzina 7. Dzień dobry.
6: Konkrety mi tu proszę.
5: Zresztą same konkrety były, 22 za 26.
6: Ale o czym myśli Tomek od samego rana? To mnie interesuje.
5: A, będzie konkret, bo jest wiadomość z nosy. Prezent dla polskiego prezydenta od amerykańskiego prezydenta. Dobrze. Będą żołnierze.
6: To o tym za chwilę, a teraz Dave Stewart, Candy Delver.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Tyle było zamieszania, dementowania, wyjaśniania, aż przyszedł Donald Trump i jedną decyzją wysłał do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Napisał w nocy, że robi to w związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył prezydent Karol Nawrocki. No trochę spóźniony to prezent, wybory miały miejsce rok temu, ale może amerykański prezydent czekał na liczenie głosów, rozpatrywanie protestów i inne takie. A może to jednak niespodzianka na rocznicę. 3 lata temu wygrał imiennik Donalda Trumpa, premier Donald Tusk, i do tej pory nie doczekał się prezentu. A wiadomo, że to skromne. Urzędnik zamiast 5 tysięcy na prezent zażyczył sobie jednego. Zbigniew jest mu na imię. Ale patrząc na sytuację międzynarodową, w tej chwili prezent dla prezydenta chyba cenniejszy, no i jest to prezent trafiony. To znaczy, co ja gadam, oby nigdy trafiony nie był.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko ~49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie ~12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Szefie, kierowniku złoty, no tak wyszło. Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
13: Zmówić?
12: Zmówić i zamówić. U paciorka rzecz jasna.
14: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
15: Po reklamie.

Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Podstaw Idona na Summer na Antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie 7.
1: A teraz gorące wydarzenia, może nie gorące pod względem świeżości, newsowości, ale gorące w tamtym czasie. Posłuchajmy, co wydarzyło się 22 maja, a opowie o tym Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski wydał rozkaz powołujący pierwsze 4 drużyny harcerskie we Lwowie. Ta data jest uznawana za moment powstania polskiego harcerstwa. Tego dnia w roku 1921 rozegrała się największa bitwa III Powstania Śląskiego. Bojownicy Korfantego walczyli o Górę Świętej Anny. Pokonanie Niemców w tamtym czasie wydawało się niemożliwe, ale dla opatrzności, jak wiemy, nie ma spraw beznadziejnych. Patronką w tak zwanych przypadkach jest jedna z najbardziej znanych świętych średniowiecza, Rita z Kaścia. Po ludzku rzecz ujmując, los jej nie oszczędzał. Po ślubie przeżywała bardziej męczeństwo niż małżeństwo, okrutny mąż zginął jednak w gangsterskich porachunkach. Dwaj synowie młodo zmarli podczas epidemii, a wdowa bezskutecznie próbowała wstąpić do zakonu augustianek. Kiedy wreszcie jej się to udało, poświęciła się całkowicie służbie chorym i najbardziej potrzebującym. A do tego we Wielki Piątek 1443 roku otrzymała stygmat, ranę podobną do cierniowej. Kiedy zmarła, jej cele wypełnił zapach róż. Dlatego we wszystkich sanktuariach świętej Rity 22 maja każdego roku święci się właśnie te kwiaty.

0: Proszę bardzo, piję sobie kawkę, bo piję, mam
1: no,
0: tutaj.
1: No czuję, leci zapach, tak.
0: No, a obok, znaczy obok, na ekranie mi się pojawił, pojawiła bardzo fajna tabliczka z jednej z kawiarni. Nie mamy Wi-Fi, porozmawiajcie ze sobą. Udawajcie, że jest rok 95.
1: Piękny.
0: 1995.
1: O,
0: a przy okazji, ponieważ weekend się zaczyna, zapytamy was, czy weekend jest taką dobrą okazją do tego, żeby gdzieś ten telefon położyć, żeby
1: cyfrowy się... detoks, to się nazywa.
0: Nie przejmować. Tak. Krótki, bo dwudniowy, ale zawsze.
1: No to piszcie, a za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Za 2 minuty będzie 7.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.

0: K12 www.alpina-ubezpieczenia.pl. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Plus Radom.
2: Zdecydowało zwycięstwo wyborcze prezydenta Nawrockiego i relacja z nim. Donald Trump zapowiada wysłanie dodatkowych żołnierzy do Polski. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego nie ma wstępu do naszego kraju. Ta historia u nas za moment. Powiemy też o podwójnym biciu rekordu. To na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy. To jak zaznacza z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i relacje z nim. W sprawie przygląda się Michał Skolimowski. Michale, zareagowały już polskie władze.
3: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których, tu cytat, praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Ze strony rządu mamy wpis ministra obrony. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dodajmy, że w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itamar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, ogłosił szef MSWiA Marcin Kierwiński. A to pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
4: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wjeżdżał.
2: O wydanie zakazu wnioskował szef MSZ-u. Do resortu wezwano także przedstawiciela Izraela w naszym kraju.
5: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
2: Mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór. Wiemy, że 2 polskich uczestników flotylli opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na dziś sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne 2 osoby trafiły do szpitala. A to po tragicznej imprezie w szczecińskim internacie. Funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol.
6: Jak ustalono, 3 funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol i rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona.
2: Mówiła Julia Szozda ze szczecińskiej prokuratury. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Stołecznej Białołęce. Miasto nakazało jego właścicielom wyprowadzkę ze względu na prowadzoną tam budowę drogi. Urzędnicy zagrozili siłową interwencją. Wcześniej zaproponowali odszkodowanie za przejętą posesję. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
7: Kiedy rano urzędnicy i policjanci zapukali do domu, w środku nikogo nie było. Jego właściciel pracuje za granicą. Zdecydował, że przekaże urzędnikom klucze, chcąc uniknąć szarpaniny. W jego imieniu zrobił to sąsiad.
8: No nie było komu, tak, w związku z czym ja.
7: I pan powie, pan Czarek chciał to zrobić po prostu na spokojnie?
8: To znaczy, no trwają jakieś tam procedury, powiedzmy, między nim a miastem.
7: Powiedział mi na miejscu pan Wojciech. Krótko potem rozpoczęła się inwentaryzacja wyposażenia domu, którą prowadzili urzędnicy w asyście policji. Według właściciela odszkodowanie w wysokości niecałego 500 000 zł to za mało za dom w tej lokalizacji.
8: Jego wyceny, które składał, nie zostały uwzględnione. Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna.
7: Pełnomocnik właściciela zapowiedział więc, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Tymczasem miasto nie odpowiedziało na nasze pytania w sprawie terminu wyburzenia domu.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Pobić 2 rekordy Polski jednocześnie. Taki plan ma Łódzki Uniwersytet Medyczny. W części praktycznej uczniowie i studenci wezmą udział w warsztatach z bandażowania kolana, mówi profesor Katarzyna Taran.
9: Będziemy jednoczasowo wykonywać opatrunek. Chcemy młodych ludzi przygotować do różnych sytuacji, wpoić im kompetencje, które będą im przydatne. Również jednoczasowa zabawa.
2: Drugi rekord będzie dotyczył liczby osób uczestniczących w wykładzie o patomorfologii, a to wszystko 28 maja na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. To my teraz sprawdźmy.

0: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
1: Piątek, piąteczek, piątunio, wita nas dużą dawką słońca i pogodnego nieba. Teraz słonecznie, a na termometrach 12 stopni. W ciągu dnia 22, ciśnienie 1027 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: 6 minut po godzinie 7 wstajemy szybciutko. Dzień jest pełen atrakcji, pełen słońca, pełen muzyki.
4: Tak jest. Dzień dobry. Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk.
4: Zapraszamy do 9 teraz gazebo. I like Chopin.

0: proszę.
1: 12 minut po godzinie 7. Wojciech Szczęsny pojawił się na ściance. Nie na bramce, na ściance się pojawił.
2: A on jeszcze w bramce stoi, czy nie?
1: Siedzi na ławce.
2: A, dobrze.
1: Znaczy, jak będzie potrzeba, ktoś
2: to wejdzie. Kontuzję,
1: to wejdzie, gotowy dobra. Jest na to, ale na razie mało gra. W ogóle to sezon już się skończył. Barcelona mistrzostwo zdobyła i on pojawił się na ściance w koszuli przypalonej żelazkiem.
2: Kto przypalił?
1: No właśnie, nie wiadomo. Wszyscy się zastanawiali, bo wyraźny
2: ślad.
1: Poczekaj, zaraz to nie znajdę gdzieś.
2: No dobra, no
1: świat... O jest, proszę bardzo.
2: A nie, to bardzo wyraźny
1: ślad żelazka. No i tak w internecie zaczęli drążyć się, naśmiewali z niego, a to okazuje się, że to jakaś znana firma. Ja nie będę wymieniał, że jej nie znam.
2: Znaczy, że dużo zapłacił za ten ślad.
1: Ale wiesz, ile zapłacił?
2: Nie mam pojęcia.
1: W przeliczeniu na złote 5000 złotych kosztuje taka koszula z przypalonym żelazkiem.
2: Przepraszam, gdyby ktoś chciał, to ja mogę kilka zrobić.
1: Za dużo taniej.
2: Dużo taniej, tak. No ale właśnie. Pójdźmy w ilość.
1: No, ale to jest firma, która chce przełamywać różne trendy w modzie i czasem szokować, kontrowersje wywoływać, więc on z tym żelazkiem chodzi teraz, Wojciech Szczęsny. Podejrzenia padały na... Znaczy, nie chcę tak, że kobiety muszą pracować mężom koszulę, ale tak tradycyjnie patrząc, to wina Anny.
2: Żadna Anna by nie przypaliła koszuli podczas prasowania.
1: Ale to
2: tylko
1: prawda.
2: On mógł przypalić sobie
1: sam.
2: A
1: to prawda, zadzwonił lewy i on poszedł do telefonu.
2: I całe szczęście, że żelazka do ucha nie przyłożył, bo bywały i takie historie.
1: Ale za to koszula przypalona.
2: Lepsza koszula niż ucho.
1: No nic, pamiętasz taką scenę w Zmiennikach, gdy licytowali samochód, który był tam, miał szyby powybijane?
2: Tak.
1: Jak zobaczył to kierowca drugiego samochodu, to zaczął u siebie szybę wybijać. Ja tak samo zrobię z tym żelazkiem. Też sobie zrobię takie żelazko.
2: Koniecznie. Będziesz miał za darmożkę koszulę za 5000.
1: Jak modną.
2: 14 minut po 7.
3: Reklama. Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
9: Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia ratuje życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: I normalnie wiesz co, jest tak, że jest taka pionowa ściana, normalnie jest. I
1: zamykam oczy, tak.
0: I ludzi mnóstwo, jak mrówków, tak.
1: Na ścianie?
0: Jeden za drugim, jeden za drugim.
1: A mówiłem o jednym na ściance dzisiaj, ale...
0: No, nie, to była duża ścianka. No. Chodzi o Mount Everest. Mm. 20 maja na szczyt od strony Nepalu weszły 274 osoby.
1: Wszystkie
0: to najlepszy
1: szczyt?
0: Wynik w historii.
1: No to najlepszy, to najgorszy chyba, ale bo to nie, zadeptują, bo słuchaj, te góry.
0: No właśnie, bo się okazuje, że tam to okienko pogodowe. Czekali, czekali, ustawiła się kolejka i jak się okienko otworzyło, to ruszyli do przodu. Ale jak to potem zejść, jak wszyscy idą do góry, a ty chcesz już schodzić, bo to jesteś już pierwszy na górze.
1: No tak, tam niedotlenienie i tak dalej, to trzeba na chwilkę tylko.
0: Ale to oni rzeczywiście tak, wiesz, pionowo.
1: Ja bym jakieś...
0: Aż mi się w głowie kręci, jak o tym pomyśl.
1: Ja bym jakieś pozwolenia sprzedawał, żeby tam ograniczona była liczba. Ja
0: to
1: bym,
0: to było,
1: przepraszam wszystkich miłośników, bo ja się sam do nich zaliczam i każdy ma prawo, ale to ja bym do Tatrzańskiego Parku Narodowego jakiś limit wprowadził.
0: I weź sobie selfie na strzel na tym, jak tam tyle ludzi wokoło.
1: No tak, człowiek by chciał takie mieć zdjęcie, że sam tam
0: Exclusive,
1: był.
0: Exclusive, a tutaj się okazuje, że wszyscy naokoło.
1: A z drugiej strony jest zawsze ktoś, kto ci zrobi to zdjęcie, bo wyobraź sobie, sama wchodzisz i się męczysz tym kijkiem.
0: Tak, tu trochę łatwiej. No dobrze, wybierajmy sobie jakieś mniejsze szczyty, jakieś mniej zaludnione tereny.
1: Ja wiem, K2. Mniejszy jest.
0: Kaka, ja jestem. Dobrze. Ricky Martin, już teraz Living La Vida Loca. Weekend przed nami, piękny, słoneczny. Warto wykorzystać.

0: jestem na tak. Antek napisał do nas a propos tego odłożenia telefonu komórkowego na weekend. Moja przyjaciółka z pracy lubi właśnie rozmawiać z ludźmi na żywo i mi też się to spodobało, że odstawiłem telefon i jedyne co, to mam kontakt tylko z rodzicami, tą przyjaciółką oraz moim przyjacielem, który jest kierowcą.
1: O, bardzo dobrze. No. To my też odkładamy telefon na weekend.
0: I Katarzyna też pisze, córka zaprosiła nas na wypoczynek, gdzie nie ma komórek, żadnego zasięgu telewizora, ani radia.
1: No jest przygoda, no co no się dobrze. Dziwisz.
0: No. Na weekend możemy się rozstać, chociaż tyle. Jest tylko przyroda i my, i alpaki.
1: O, a z alpakami to można pogadać przez cały weekend, to są fajne zwierzątka. Dobrze, za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus i prognoza pogody 29 minut po 7.
2: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzemce na przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do KOB za narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolfamex, Mitutoyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. KOB za narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i żena bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
9: Radio Plus Radom.
10: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. Ogień wybuchł w domu w miejscowości Tomaszowice, Kolonia, niedaleko Lublina. Zginęły dwie osoby, mówi nam Marcin Grzyb ze Straży Pożarnej.
11: Pożar domu drewnianego, ten cały dom był objęty ogniem. I w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.
10: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Sprawę badają policja i prokuratura. Od północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza referendalna. To w Krakowie, gdzie mieszkańcy w weekend będą decydować o tym, czy odwołać prezydenta i Radę Miasta. Głosowanie w najbliższą niedzielę. Odwołania Aleksandra Miszalskiego chce grupa obywateli, która zarzuca prezydentowi m.in. zadłużanie miasta, kolesiostwo i niespełnianie wyborczych obietnic. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść ponad 158 tysięcy mieszkańców. 42% Polaków nie popiera działań rządu. To najnowsze wyniki badań CBOS-u. Z obecnej władzy zadowolony jest co trzeci z nas, podobnie jak z pracy premiera. Najnowsze wyniki w porównaniu do kwietniowych pokazują spadek notowań rządu.
12: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Ulica Lotna i otwarta na radomskim Młodzianowie utwardzone. Dotychczas były to drogi gruntowe. Ułatwiło to poruszanie się mieszkańcom domów przy tych ulicach oraz dojazd do Gajowej, Bukietowej i Działkowej. Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDiK.
13: W zakres zadania wchodziło najpierw wykonanie podbudowy, wykonanie koryta, wzmocnienie podłoża oraz rozłożenie kruszywa. Później drogowcy przystąpili do wykonania nawierzchni asfaltowej. Całość zwieńczyły roboty wykończeniowe, takie jak regulacja studzienek kanału sanitarnego, zasuw sieci wodociągowych i gazowych, postawienie znaków oraz wykonanie zjazdów oraz poboczy.
12: Prace kosztowały prawie 314 tysięcy złotych. To pierwsza tego typu inicjatywa w powiecie koneckim. Na boisku Straży Pożarnej w Końskich zorganizowany został powiatowy turniej Unii Hokeja. Dla wielu młodych koneckich uczniów było to pierwsze zetknięcie z tym sportem.
14: Według mojego odczucia ten sport jest ciekawy, Unii Hokej. Samo prowadzenie tej piłki w ogóle jest takie trudne trochę.
15: Nawet i łatwo. No, bierze się kij, gra się kijem, nie
14: wolno kopać nikogo ani walić kijem. I w sumie to tyle.
9: Możemy działać drużynowo i po prostu razem spędzać czas.
15: No i przede wszystkim na świeżym powietrzu chwilę pobyć.
14: Fajny sport, polecam.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
12: Piątek, słonecznego weekendu początek, teraz pogodne niebo i słonecznie, na termometrach 12 stopni, w ciągu dnia 22 stopnie. Wysokie ciśnienie 1027 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Ja mam mówić?
1: No mów, oczywiście.
0: Dobrze.
1: Nie krępuj się.
0: Piątek jest. Piątek, rozpoczynamy powoli weekend i cieszymy się z tego powodu. My tutaj w dwójkę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozima.
0: Tomek Waloszczyk.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Aja, RL i Skóra, teraz Abba, The Winner Takes It All. No to życzymy wam samych zwycięstw dzisiaj na boju piątkowym. Tak?
0: Tak.
1: Dobrze.

0: Skóra IRL na antenie Radia Plus. Za 16 minut będzie godzina 8.
1: Skóra, fura i komóra.
0: O, tak bywa, ale komórę przecież odkładamy na weekend.
1: No odkładamy, tym bardziej, że na wycieczkach szkolnych też telefonów często mieć nie można. O wycieczce szkolnej, która okazała się no, niesamowitą przygodą. Teraz będzie uczniowie z Brodnicy pojechali na wycieczkę szkolną gdzieś tam do jakiegoś ośrodka ekologicznego i dostali pokój, bo pani podzieliła im pokoje. No i z kolegą weszli do pokoju, dwóch tam weszło i wieczorem wymyślili zabawę, żeby na przykład duchów w tym pokoju. No duchów nie znaleźli.
0: A co znaleźli?
1: Pod łóżkiem worek pieniędzy.
0: Co ty powiesz?
1: Policja, służby, media nie podają, ile to było tych pieniędzy, ale naprawdę dużo. No chłopcy co zrobili? No nie wzięli do kieszeni, tylko zgłosili dyrektorce, ta powiadomiła policję. No i okazało się, że nie wiadomo, do kogo należą te pieniądze. I zgodnie z przepisami dwa lata czekano na znalazce. Dwa lata.
0: No i co? I znaleźli?
1: No i po dwóch latach pełnych emocji nikt się nie zgłosił.
0: I co, chłopaki wezmą?
1: I teraz oni dostaną. Znaczy rodzice przejęli te pieniądze oczywiście, że to że nie to, że oni są tam do kieszeni.
0: Ale dwa lata trzeba było czekać. Popatrz, jaka nauczka w życiu, że nie wszystko
1: do ostatnich,
0: to, co...
1: Ale jakie emocje do ostatniej chwili. Zostały gratulacje wysłane dla chłopców, którzy zachowali się tak obywatelsko, że to zgłosili wszystko i dla rodziców, że też tak wychowali synów, że to nie to, że gdzieś pochowali te pieniądze, tylko wszystko oficjalnie. Pamiętajcie, że jak większe znalezisko, to trzeba to służbom zgłosić.
0: Absolutnie. No dobrze, fajnie. Za chwilę Shaking Stevens w Radio Plus, będzie Marie Lafore, za kwadrans będzie 8, a my z wami cały czas w piątek, 22 maja.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech, wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Kastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super!
2: super. Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Po reklamie.

0: Za 5 minut 8 w Radiu Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Dzisiaj trochę o telefonie rozmawiamy, komórce, która nam zawsze towarzyszy, a myślałem, że patrzysz na
0: nie,
2: rękę.
0: Nie, to nie ta ręka, tutaj coś tam, tu jest zegarek.
2: I co, ale co, ale to jest zwykły zegarek, czy masz jakieś tam funkcje, aplikacje, inne historie?
0: Powiadomienia ostatnio wyłączyłam, po co mi to
2: ale masz coś takiego, to nie tak analogowy. W każdym razie rozmawiamy o tym, co się stanie, jak odłożymy telefon na weekend, na przykład detoks sobie zrobimy. I pytanie do was, czego najbardziej będzie wam brakowało, czy tych mediów społecznościowych, czy jakichś powiadomień, czy SMS-ów, czy innych aplikacji. No, gdybyście tak mieli telefon, namawiamy do tego, bo to jest zdrowe.
0: Tak, jak najbardziej. No to czekamy, napiszcie nam o tym, 691-140-140, numer SMS do Radia Plus, a my mamy dla was budzik.
2: No, gdyby komuś budzika najbardziej brakowało w telefonie, to my taki mamy, który można sobie na szafce
0: analogowy
2: postawić.
0: Analogowy, tu się tam cyk-cyk pokręci i będzie dzwoniło.
2: Głosem Radio Plus. Nie, nie, żartujemy. To dzwonek jak dzwonek.
0: Że sobie zaśpiewasz. To będzie normalne, takie porządne dryn-dryn.
2: Czekamy na SMS-y, nagrody czekają, ale najbardziej czekamy na to, aż sobie z wami porozmawiamy po godzinie 8.
0: A i lubimy te spotkania na antenie Radia Plus. Teraz Pet Shop Boys, Suburbia.

0: chyba najczarniejszy scenariusz współczesnego świata podany na tej tablicy. Przypominam, na naszym profilu facebookowym tablica, nie mamy Wi-Fi, porozmawiajcie ze sobą, udawajcie, że jest 95 rok. Chciałbym zmartwić tych, co te tablice stworzyli. Fajnie, że nie mają Wi-Fi, ale teraz te promocje są takie, że to w telefonach jest internet bez Wi-Fi i
1: no
0: ludzie
1: tak,
0: korzystają.
1: Nie trzeba prosić, ma się właśnie dane komórkowe do wykorzystania i tyle.
0: Trzeba było jakiś bunkier było zrobić, gdzie w ogóle zasięgu nie ma.
1: A to też tak może być.
0: No i, i wtedy możemy ze sobą porozmawiać.
1: Albo wyłączyć te 5G LTE i włączyć tam jakiś słabszy przepływ, tak żeby trzeba było, że tak powiem, stronę otwierać przez 10 minut.
0: Tak, czekać nie wiadomo ile. Od dziś o życiu bez telefonów komórkowych dzisiaj rozmawiamy i finał pytania przed śniadaniem też na ten temat, ale za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: I prognoza pogody, zapraszamy.
2: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
7: Niskie ceny.

0: Radio Plus Radio.
1: Kwestia ma sens. Polskie władze komentują decyzję Donalda Trumpa. Chodzi o amerykańską obecność w naszym kraju. Śledztwo i pilnie zlecona kontrola. Wrócimy do tragedii w żłobku pod Warszawą. Można kupić tramwaj. Takie rzeczy w Szczecinie. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To dobra wiadomość dla Polski, presja ma sens. Tak rząd komentuje kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. To, jak zaznacza, z uwagi na zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego i relacje z nim. Polski prezydent już podziękował za tę decyzję. Presja ma sens, komentuje wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
2: Dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy trafi do Polski. W takich sytuacjach jedno jest pewne. Wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
1: Razem z Tomczykiem w Waszyngtonie przebywa sekretarz stanu MON Paweł Zalewski, który odbył już serię spotkań w Kongresie w sprawie wojskowej współpracy z USA.
3: Znakomita większość w Kongresie, dwupartyjna większość w Kongresie popiera po pierwsze tę zwiększoną obecność amerykańską w Polsce.
1: Przypomnijmy, w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola to po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce, przypomnijmy, zginął 2-latek, chłopiec wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano 2 opiekunki, na razie nie usłyszały zarzutów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, na czym skupiają się teraz śledczy?
4: Przesłuchiwani są świadkowie, gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
5: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
4: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci 2-latka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
6: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
7: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
4: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
1: Pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Procedura ekstradycji do Polski uruchomiona. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych.
8: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
1: Mówi Anna Marszałek z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne. Na ten moment lista poszkodowanych obejmuje około 5 tysięcy osób. Marcinowi P. grozi 25 lat więzienia. To prawdopodobnie pierwsza taka operacja w Polsce. Lubelscy lekarze usunęli nowotwory płuca oraz nadnercza podczas jednej operacji z użyciem robota Da Vinci. O szczegółach Bartek Ważny.
9: Dokonali tego lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. 2 skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u 2 pacjentek. Obie mogły wyjść do domu już kilka dni po operacji. Lubelski szpital przy Alei Kraśnickiej jest jednym z nielicznych w kraju, który dysponuje systemem Da Vinci najnowszej, 5. generacji.
1: A zwykle takie operacje wykonuje się często w odstępach czasu z uwagi na duże obciążenie organizmu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec Szczecin i ciekawa oferta miasta. Można kupić tramwaj.
10: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, jednoczłonowe, długości 14,5 metra. Mieszczą 88 pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzących.
1: Tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. A do kupienia 3 częściowo uszkodzone pojazdy. Już teraz w Radiu Plus poranne prognozy pogody.

0: Tapparella, producent minimarkizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
1: Piątek budzi nas słońcem i pogodnym niebem. Poranek ciepły, teraz 14 stopni, w ciągu dnia 22 stopnie. Ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: Parella, producent mini marchizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Już 6 minut po godzinie 8 i my z wami budzimy się od samego rana. Warto wstać wcześniej, bo to już piątek.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9. Za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.

0: tobą Brian Adams na antenie Radia Plus i Heaven.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A z nami Henryk, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
3: No właśnie, zastanawiam się, nie pytamy o markę z Kasią, ale co to za telefon, który podładowujesz raz w tygodniu?
2: Po prostu mam telefon komórkowy...
3: Starej daty?
2: Nie. On ma chyba 3 lata, ale po prostu ja go używam bardzo mało. Po prostu wszędzie chodzę osobiście. Używam go tylko w przypadku nagłym, czyli jak mam na przykład i do lekarza, tak? Mam mu oddzwonią, ale ja wolę iść sobie osobiście do lekarza.
0: I samemu się umówić.
2: Tak, samemu się umówić, czyli gdzieś do urzędu. Po prostu dla mnie internet i telefon nie istnieje oficjalnie, o tak powiem.
3: Aha, tylko tak półoficjalnie.
0: Rozumiem, ale... że jak zadzwonią, to trudno odbierzesz, ale tak, żeby samemu szukać kontaktu przez telefon, to niekoniecznie.
2: Tak, wolę po prostu iść osobiście, bo wiem, że załatwię coś i dogadam się z kimś, a nie na słowo, na telefon, tym bardziej, że teraz są takie czasy, że oszukuję po prostu na telefon, tak?
0: No tak, zdarza się, trzeba być uważnym.
3: Ale żeby iść gdzieś, to też trzeba włączyć nawigację, żeby dojść.
0: Nie, no co, ty pan jest, zna się w terenie.
2: Nie, ja mam w głowie akurat nawigację, także mi to nie jest trudne.
0: Ścieżka do lekarza już wydeptana.
2: Tak jest.
0: I do urzędu.
3: No dobra, bo pytaliśmy, jak wygląda życie bez telefonu. Są osoby, które dawkują sobie bardzo mało ten telefon i są szczęśliwsze dzięki temu, bo jak cały czas musimy tam zaglądać, no to nas to zniewala mocno.
0: No tak, ta ręka ciągle zajęta. Mhm. Henryku, jesteś niesamowicie szczęśliwym człowiekiem, muszę ci powiedzieć. Nawet ci, którzy nas słyszą, to może nawet nie wierzą i nie ufają, ale tak jest, na pewno.
2: No tak, Brian, u mnie życie codzienne jest tak, że tego nie zmienię. Powiedziałem, że trzeba chodzić dużo, a nie tylko tak, dzwonić i na przykład w domu siedzieć, żeby tylko z domu nie wyjść.
0: No właśnie, masz rację. Trzeba wyjść z domu.
3: No dobrze, tak musimy już grać kolejną piosenkę, a boję się, że ci trochę rozładowaliśmy ten telefon w tym tygodniu.
2: Ładuję go w niedzielę, jak zawsze.
0: Dobra, budzik masz od nas.
3: Tak, budzik analogowy.
0: I też nie trzeba tam za bardzo specjalnie, że tak powiem, do prądu podładowywać. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. 16 po 8.
4: Reklama.
5: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
10: Rossmann.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
16: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Pora
14: poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność,
4: a także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
14: Są sprawdzone przepisy
4: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
14: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
4: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka,
20: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Po reklamie.

0: Czekaj moje serce i Seweryn Krajewski w Radio Plus 27,5 minuty po godzinie 8.
1: No właśnie, potem będzie wstyd. Wstyd na całą Wielką Brytanię, może i na cały świat, bo to już cały świat o tym mówi, jak to jedna stacja radiowa w Wielkiej Brytanii poinformowała, że król Karol nie żyje.
0: Oj, oj, oj.
1: I okazało się, że to nie zawinił nawet człowiek. Też w pewnym sensie jakoś tam człowiek. Ale podobno wszystkie stacje brytyjskie mają taką specjalną procedurę na wypadek śmierci monarchy. I coś się pomieszało komputerowi.
0: I
1: uruchomił tę procedurę i poinformował słuchaczy zdalnie, w ogóle online i w ogóle samo się uruchomiło. Po tej informacji zapanowała kilkunastominutowa cisza na antenie. Co jeszcze pewnie wzmocniło cały przekaz. Ale okazało się, że to była jakaś pomyłka. Już teraz stacja bardzo przeprosiła za wpadkę, zawinił komputer, który przez pomyłkę uruchomił specjalną procedurę.
0: To się król Karol chyba ucieszył, bo to jest jakoś tak, że jak się mówi, że ktoś że rychłe tam informacje o śmierci, to znaczy, że potem będzie długo żył.
1: A radio nazywa się Caroline, więc już wiadomo, że król Karol stacji Karolinie powinien jednak jakąś chyba upomnienie wlepić. No dobrze, całe szczęście, że się wszystko wyjaśniło, ale my tu nie mamy ponagrywanych jakichś katastroficznych rzeczy, gdyby coś się stało.
0: Nie, nie mamy. A może powinniśmy?
1: Nie, ale co mamy przewidzieć? Nie, no wszystko będzie dobrze w ten weekend.
0: Oczywiście,
1: pogoda
0: tak.
1: Piękna, przeboje z nutą nostalgii przygotowane na cały weekend już są.
0: Nawet my będziemy zapowiadać, także warto posłuchać. 28 minut po 8, teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozy pogody.
2: Reklama. Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
2: Po reklamie.
7: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
8: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To prawdopodobnie ostatnie przesłuchanie w sprawie, o której mówi cała Polska. Piotrkowski sąd przesłucha dziś współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1.
9: Chcę podzielić się swoją wiedzą odnośnie osoby oskarżonego, jego historii kierowcy plus jego zachowania bezpośrednio po tej tragedii, więc myślę, że to są istotne fakty, które sądowi powinny być znane w chwili wydawania werdyktu.
8: Mówił Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar. Do tragedii doszło we wrześniu 2023. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła trzyosobowa rodzina. Oskarżonemu grozi 8 lat więzienia. Ponad 27 kg marihuany Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła przemyt narkotyków. Były ukryte w nadanych w Kanadzie przesyłkach z odzieżą. Wartość towaru to ponad 1 300 000 zł. Marihuany znaleziono podczas kontroli w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. Za przewóz narkotyków grozi grzywna i od 3 do 20 lat więzienia. Kolejne piłkarskie reprezentacje prezentują swoje składy na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Nie brakuje niespodzianek. Do kadry Niemiec wraca Manuel Neuer, 40-letni bramkarz zakończył karierę w reprezentacji po Euro 2 lata temu. Teraz wraca i będzie to jego 5. mundial z rzędu. Zaraz mamy też poznać kadrę Anglików. Selekcjoner Thomas Tuchel miał już rozmawiać z tymi, których zabraknie w składzie. Wśród nich ma być Harry Maguire, co jest sporym zaskoczeniem na Wyspach.
10: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Postradom. Trwa rekrutacja do radomskich żłobków. Nadal są wolne miejsca, informuje Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.
11: Cały czas mamy wolne miejsca, a to właśnie przede wszystkim dzięki temu, że już 1 czerwca otwieramy żłobek przy ulicy Piastowskiej na Michałowie, gdzie stworzyliśmy dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta kolejne 220 miejsc. Ten żłobek właśnie w Dzień Dziecka, a więc w wyjątkowym dniu, zacznie swoje funkcjonowanie.
10: Rejestracja wniosków w elektronicznym systemie potrwa do końca maja. Szczegóły na stronie miasta. Przemarsz ulicami, pokaz musztry paradnej oraz piknik rodzinny w Opocznie spotkają się orkiestry Dente. Zdzisław Miękus, dyrektor Miejscowego Domu Kultury.
12: Mamy elementy tańca ludowego, prezentacje kultury ludowej. W ogóle orkiestry, które będą występowały w trakcie całego dnia, mają obowiązek zagrać przynajmniej 2 utwory inspirowane muzyką ludową. Nie mówimy tu, że to ma być typowo muzyka z regionu opoczyńskiego, ale z całego kraju. Natomiast bardzo będzie mile widziane, jeżeli będzie to muzyka nasza opoczyńska.
10: Impreza jutra od 15.30 przy Opoczyńskim Muzeum.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
10: Plenerowe imprezy jak najbardziej, pogodny piątek i taki będzie cały weekend. Teraz 14 stopni, w ciągu dnia 22. Ciśnienie wysokie, 1027 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: 26 minut do godziny 9 zostało. Po polsku teraz pogramy i pośpiewamy Lady Punk przed nami.
0: Zostawcie Titanica. Właśnie czytam, że Titanica mikroby zjadają, niedługo nic nie zostanie. A oj, potem Out of Touch i Holland Oates. No tak, no. Ile można w tej wodzie leżeć?

0: Audacja Ci Holandos w Radio Plus. Za 17 minut będzie 9.
1: Kojarzysz takiego Harry Styles?
0: Tak, tak, kojarzę.
1: Aktor, muzyk, teraz ma trasę koncertową, zasłynął z Faktorze tam jednym w Wielkiej Brytanii. Trasę koncertową rozpoczął i po pierwszym koncercie fani są oburzeni. Znaczy
0: co?
1: Część fanów.
0: Co
1: bo on
0: stało?
1: Taką scenografię sobie zbudował na scenie, że jest na tej scenie, ale po bokach są mostki, tak? I on czasem na te mostki wskakuje. Nie za często czasem. Aha. No ale te mostki części widzą, pozasłaniały w ogóle widok i mówi,
0: że zapłaci
1: 300 euro zapłaci, 300 euro za bilet w Amsterdamie i okazuje się, że nie widzą w ogóle sceny artysty, bo mogą z tego słuchać muzykę, no. To, że są na płycie, to mają tak jakby na płycie rzeczywiście słuchali z płyty, no.
0: Pod warunkiem, że autor, znaczy piosenkarz nie fałszuje, to wtedy jest jak na płycie.
1: I domagają się zwrotu kasy za bilety, przynajmniej częściowej, ale już przeprosił muzyk i powiedział, że on to trochę coś zmieni, bo ma kolejne koncerty. Zaczął dopiero trasę koncertową, więc chyba z tymi mostkami
0: to... Nie widać.
1: Ja widziałem takie zdjęcia czasem z różnych stadionów piłkarskich, gdzie ktoś miał miejsce, a taki słup przed nim był i w ogóle nie było nic widać.
0: Ja kiedyś byłam na koncercie tutaj w Warszawie pewnej artystki, która niestety, znaczy siedziałam z boku i niestety te światła prosto mi w oczy, więc niewiele widziałam.
1: Tak? Dalej, jakieś efekty miałaś.
0: Coś tam było słychać, tak? Efekty tak, były bardzo specjalne. Za 16 minut 9, za chwilę na antenie Radia Plus The Bangles, Manic Monday, a także między innymi 2 plus 1 windą do nieba.
2: Reklama.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Szefie, kierowniku złoty, no tak wyszło. Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
8: Zmówić?
7: Zmówić i zamówić. U paciorka rzecz jasna.
9: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Fico. Ponadto drzwi, bramy garażowe do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Fico z 65% upustem, a tynki silikonowe nowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w Nocnych światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23. Do usłyszenia.
0: Nocne światła. Radio Plus. Nocne światła.

0: nie wiem, co jest, ale w tej piosence jakieś coś nie tak jest z tym weselem, więc jeżeli macie
1: tak, coś jest nie tak.
0: W planach w ten weekend jakieś przyjęcie weselne, to życzymy, żeby było naprawdę fajnie i żebyście się dobrze bawili. Wszystkim innym też życzymy, nie na weselach, to na rowerze albo przy grillu.
1: I żeby to niebo błękitne było, tego wam życzymy i dziękujemy za dziś. Kasia
0: i Tomek.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus Redo.
1: Sebastian M. znów na sali sądowej. Kierowca jest oskarżony o tragiczny wypadek na A1. Jest zielone światło od Sejmu i Senatu, co zrobi prezydent w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. O tym za chwilę. Kolejna rocznica urodzin Jana Pawła II. Na koniec o wyjątkowym spływie kajakowym. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sebastian M. znów przed sądem. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Czego możemy spodziewać się na dzisiejszej rozprawie? O tym już teraz Rafał Różycki.
2: Przede wszystkim poznamy uzupełnioną opinię biegłych, którą na wniosek obrony zlecił sąd. To po tym, jak na ostatniej rozprawie Sebastian M. złożył wyjaśnienia, w których podważał opinię biegłych dotyczącą przebiegu wypadku.
3: Jesteśmy przekonani, że potwierdzi się, że pan Sebastian nie spowodował wypadku.

0: Krakowa Trybunalskiego. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zaraz po wypadku mężczyzna uciekł z Polski, został zatrzymany w Dubaju. Grozi mu 8 lat więzienia. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Były już dwa weta. Będzie kolejne?
1: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowała aby Komisja Nadzoru Finansowego.
0: Prezydent na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Wyłudzali nienależną refundację opatrunków medycznych. 5 osób spowodowało straty NFZ-u na ponad 7 milionów złotych. Opatrunki do pęcherzowego oddzielania się naskórka, choć formalnie wystawione, nie były odbierane z aptek.
2: W zamian uzyskiwali od właścicieli aptek pieniądze z uzyskiwanej przez apteki marży sprzedażowej w wysokości od 2,5 do 3,5% jej wysokości.
0: Mówi Dorota Leszczyńska z prokuratury okręgowej w Łomży. Recepty były wystawiane na terenie całego kraju. Rodzicom, właścicielom aptek i przedstawicielowi handlowemu firmy produkującej opatrunki grozi od roku do 10 lat więzienia.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Do końca maja trwają jeszcze zapisy na 6. spływ stulecia. Wymyślono go kilka lat temu, by uczcić 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Co roku uczestnicy płyną kajakami, szlakiem rzek i jezior, którymi kiedyś podążał razem ze studentami. Jest 100 uczestników, mówi ksiądz Dariusz Talik, rektor Kościoła Świętego Wojciecha w Krakowie.
4: Od strony duchowej to jest to, że wszystko, co robimy, odbywa się pod zadaszeniem, jakim jest niebo. Pole namiotowe, Eucharystia, konferencje, adoracja, to wszystko jest na świeżym powietrzu i to jest też niezwykłe, ponieważ kładziemy akcent na to, na co Karol Wojtyła, na kontemplację przyrody i czytanie Księgi Stworzenia.
0: Spływ od 9 do 15 lipca odcinkami Dolnej Czarnej Hańczy i Kanałem Augustowskim.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Oj tak, w ten weekend zdecydowanie warto kontemplować przyrodę, bo pogoda szykuje się wspaniała. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przyjemne dźwięki w piątkowy poranek na rozluźnienie się. Tego nam trzeba w oczekiwaniu na weekend. Vangelis. I jest 18 minut po godzinie 19, a już dzisiaj po 11, no to mamy jeszcze chwilę, ale to dobrze, bo na spokojnie przy kawusi można zajrzeć na stronę radia+.pl, ponieważ cały czas odświeżamy relacje sąsiedzkie. Sąsiadko, sąsiedzie, poznajmy się w Radiu Plus, tak brzmi tytuł naszej zabawy. I pytamy was o historię sprzed lat, właśnie takie sąsiedzkie. Czy utrzymywaliście kontakty z sąsiadami, jeśli tak, to jakie? Rozmawialiście, chodziliście na spacery, robiliście wspólne grille, oglądaliście mecze, może słuchaliście wspólnie ulubionych płyt, albo pożyczaliście od siebie przysłowiową szklankę cukru. Jeśli tak, opiszcie nam taką historię na radio+.pl. A do tego pytamy również o imię sąsiada, z którym dzisiaj chcielibyście się wybrać na piknik. Macie kogoś takiego? Albo jeszcze nie odważyliście się podejść, ale chcielibyście, napiszcie również, a my podarujemy kosz piknikowy z zawartością dla czterech osób. Pogoda robi się coraz lepsza, także nic, tylko piknikować. Radio
1: Plus. Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
10: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
14: Scenografia, dodatkowe elementy aranżacyjne, czyli sekcja dęta i parę niespodzianek. Serdecznie zapraszamy na ten koncert.
15: Nasze zajęcia są bardzo wymagające i stworzenie dużego musicalu to jest ogromna praca, też po prostu fizycznie wyczerpująca.
16: No jest lekki stres, lekka presja, ponieważ no jest to jednak rzeczywiście bardzo kultowa scena. Wielu świetnych, nierozpoznawalnych artystów tam zasłynęło właśnie między innymi w debiutach.
17: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
18: Magda Gliszczyńska
17: i Wojtek Sałek.
12: Autopromocja.

Roxette popowo, rockowo jednocześnie. De Luca już teraz prawdziwy klasyk, wielokrotnie brany na warsztat przez różnych artystów, ale my lubimy trzymać się oryginału, bo ten jest naprawdę cudowny. Benny King, Stand By Me. No to cudownie nas rozkołysa.

0: wspaniały Rick Astley, Together Forever, to za nami, a już za chwilę Bon Jovi i Always, później także Franz Gall.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do KOB za narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolphamex, Mitu Toyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. KOB za narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
7: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
10: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
9: Interwencje.
11: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
9: Opinie.
12: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
9: Fakty.
13: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
9: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
8: Autopromocja.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Redo.
1: Zaważyły osobiste relacje. Prezydencki minister Wojciech Kolarski komentuje zapowiedzi prezydenta Trumpa w sprawie żołnierzy w Polsce. Adwokat od trumien na kółkach przewożony konwojem z Hrubieszowa do Szczecina, donoszą nasi reporterzy. Rowerem z Zakopanego do Gdańska, łatwo gang z kolejną misją. Opowiemy o niej na koniec. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To wielki sukces Karola Nawrockiego, tak decyzja o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski komentuje prezydencki minister Wojciech Kolarski. W rozmowie z nami podkreślał, że Amerykanie skupiają się dzisiaj militarnie na swoich bazach na Pacyfiku, dlatego wycofują wojskowych z Europy. Na szczęście te ruchy mają nie dotyczyć Polski i to dzięki interwencji Karola Nawrockiego, podkreśla Kolarski.
2: Mówię to z dumą jako prezydencki minister, ale też mówię to jako polityk, który ma pełną świadomość, że to dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja, bo w polityce relacje osobiste mają niezwykle ważne znaczenie.
1: W ostatnich dniach do Stanów Zjednoczonych polecieli wiceszefowie MON-u, by przekonywać Amerykanów do pozostawienia żołnierzy w Polsce. Te wydarzenia pokazały, że można działać ponad podziałami, przyznaje minister Kolarski. Prezydent Trump ogłosił w czwartek, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Nawrockiego i relacje z nim. Adwokat od trumien na kółkach przewożony konwojem z Hrubieszowa do

0: Zbigniew Bogucki stawił się na zaproszenie śledczych, a chodzi o sprawę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Będzie przesłuchany w charakterze świadka. Przypomnijmy, śledczy badają sprawę nieodebrania ślubowania od czworga nowych sędziów. Zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego zostało tylko dwoje.
1: Ja na razie póki co jestem w charakterze świadka i chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Oczywiście w absurdalnej, idiotycznej sprawie, mającej tylko i wyłącznie podłoże polityczne.
0: Mówił Bogucki przed przesłuchaniem. Prokuratura sprawdza, czy doszło do naruszenia prawa przez urzędników Kancelarii Prezydenta w związku z decyzją Karola Nawrockiego o niedopuszczeniu nowych sędziów do orzekania. Zdaniem Boguckiego nie ma podstaw, by takie postępowanie wszczynać.
1: Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, Żurek twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Więc jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
0: A śledczy przesłuchają także innych pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne. Tak uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie, m.in. w przepisach o obronie koniecznej. Związkowcy domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji.
2: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
3: Jest to całkowicie arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki, w tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
2: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Łatwo gang rusza z kolejną zbiórką. Tym razem influencer chce przejechać na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Streamer zamierza zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna.
5: Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
0: Mówi influencer Piotr Hanke, znany jako Łatwo Gang, a startuje dzisiaj po południu. Przejazd będzie transmitowany na żywo w internecie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: A żeby się dobrze jechało, to potrzebna jest dobra muzyka, która nas napędza już teraz w Radio Plus. Aha, Take On Me. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Of Macy, Happy Nation w Radiu Plus, uśmiechy na twarzach, no bo to wszakże piątek, dopiero 21 minut po godzinie 10, ale zanim się obejrzymy, z pracy wyjdziemy, no i będzie weekend, a w oczekiwaniu już za godzinę ponownie wręczę komuś kosz piknikowy z zawartością piknikową dla czterech osób, ponieważ bawimy się niezmiennie w odnawianie relacji sąsiedzkich, w sięganie pamięcią do tych lat, kiedy te relacje były nieco mocniejsze, kiedy znaliśmy swoich sąsiadów, spędzaliśmy z nimi czas. Macie takie historie? Dajcie znać na radioplus.pl, jak to było, czy mieliście swoich ulubionych sąsiadów. Jeśli tak, to napiszcie nam o tym. Napiszcie również imię sąsiada, z którym dzisiaj chcielibyście wybrać się na piknik, a my to umożliwimy właśnie wysyłając wam taki piknikowy kosz. Ten kosz trafi do kogoś już po 11. Radioplus.pl. Jest jeszcze czas, żeby sięgnąć do wspomnień sprzed lat.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szefie, kierowniku, żłoty, no tak wyszło.
8: Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
7: Zmówić?
8: Zmówić i zamówić. U paciorka rzecz jasna.
9: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe nowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
10: Po reklamie.
11: And for love's sake, each mistake. Oh.

Chris Norman i grupa Smokey, ależ to jest przebój, w ogóle się absolutnie nie starzeje. Living Next Door to Alice, a już teraz coś do potupania nóżką pod biurkiem, bo to inaczej się nie da. Phil Collins i Two Hearts.

0: Reklama.
1: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie.

0: Myśliwce F-35 dla Polski przylecą dziś ze Stanów Zjednoczonych. Eksplozja na terenie węgierskiej rafinerii. Jedna osoba nie żyje. Lublin będzie kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu. Minęła 11. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pierwsze myśliwce F-35 kupione przez Polskę dziś przylecą do bazy wojskowej w Łasku. Oficjalne powitanie nowych maszyn, które trafią na wyposażenie naszych sił powietrznych, zaplanowano jednak na 12 czerwca. O nowych myśliwcach, które dziś dotrą nad Wisłę, mówił podczas konferencji w Sejmie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: W Łasku wylądują dziś pierwsze 3 maszyny zamówione przez Polskę. Od razu będą w gotowości do działania. Piloci są już po niezbędnych szkoleniach w Stanach.
2: Będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
1: Mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym roku 12. Będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwinie.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Jedna osoba nie żyje, kilka zostało poważnie rannych po eksplozji na terenie zakładu petrochemicznego na Węgrzech. Do wybuchu doszło podczas ponownego uruchomienia rafinerii Olefin 1 w mieście Tiszaújváros na północnym wschodzie Węgier. Według wstępnych informacji doszło do wybuchu rurociągu z pirogazem i benzyną. Trwa gaszenie pożaru. Na miejsce udał się minister energetyki Węgier. Premier Péter Magyar złożył kondolencje rodzinie zmarłego.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Lublin będzie kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu. Restrykcje zaczną obowiązywać o północy. O szczegółach Jacek Werner.
4: Zakaz dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych, a swoim zasięgiem obejmie teren całego miasta. Wyjątkiem będą m.in. bary i restauracje. Do końca roku zakaz obowiązywać będzie w godzinach od 23 do 6 rano, docelowo od 22. Jak ocenia Lubelska Straż Miejska, zmiany mogą przynieść korzyści.
5: Będzie mniej zakłóceń porządku, będzie mniej interwencji.
4: Ocenia Robert Gogola, rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej. O zakazie zdecydowała Rada Miasta pod koniec.

0: homilii. Jak dodał, nie wyobraża sobie, żeby można było dać do ręki broń komuś, kto nienawidzi ludzi. Kardynał Grzegorz Ryś został wyróżniony odznaką pamiątkową 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
1: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Z wielu bezpłatnych badań będzie można skorzystać już jutro podczas Białej Soboty w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Zaprasza Elżbieta Przepiórka, kierownik zespołu poradni specjalistycznych.
2: Te badania organizowane są przez nasz szpital corocznie i bierzemy udział w takich imprezach typu Biała Sobota czy Pikniki Zdrowia. I z mojego doświadczenia wynika, że bardzo cieszą się dużą popularnością i tak jakby czasami są pacjenci, którzy mają wysokie ciśnienie krwi i wymagają leczenia i dalszej diagnostyki.
1: Biała Sobota jutro w godzinach od 10 do 13. Zabawa, sport i występy na scenie to już dziś od godziny 16. Na festyn rodzinny zaprasza Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 w Radomiu na południu pierwszym. Marek Lipiec, dyrektor szkoły.
3: Na scenie będą się oczywiście prezentować nasi uczniowie, utalentowani uczniowie, którzy w różnym współzawodnictwie, w różnych konkursach wokalnych biorą udział co roku. Będą też się prezentować ci, którzy sportowo są uzdolnieni.
1: Patronem medialnym jest Radio Plus Radom.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent mini markizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
1: Pogoda spacerowa, do biegania i wypoczywania na zielonej trawce. Taki początek całego pogodnego weekendu. Dziś do 22 stopni słonecznie przy częściowym zachmurzeniu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent mini markizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
5: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
6: Piątek.
7: Piąteczek.
6: Piątunio, nasz ulubiony dzień tygodnia. Marek Sierocki, dzień dobry.
7: Jan Pasterski, dzień dobry. Zaczynamy też naszą ulubioną piosenką. Sunshine Reggae to ulubiona piosenka tych, którzy kupują składanki z wakacyjnymi hitami. Duński duet Lightback i właśnie Sunshine Reggae.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Otwieram nasz muzyczny kalendarz, chociaż akurat w tym wypadku bez większego zadowolenia, dlatego że 22 maja 2017 roku zmarł Zbigniew Wodecki.
2: Wybitny artysta, fantastyczny wokalista, świetny kompozytor, pisał piosenki, które gdyby miały szansę zaistnieć na Zachodzie, to myślę, że byłyby światowymi przebojami. Multiinstrumentalista, świetnie grał na trąbce, na skrzypcach. Człowiek orkiestra, a do tego niezwykle sympatyczna postać. Zbigniew Wodecki, wspominamy tego artystę przebojem. Lubię wracać tam, gdzie byłem.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę! Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
14: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
15: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Rok 1986, trio Bananarama króluje na listach przebojów z piosenką Venus. To była nowa wersja hitu, który wylansowała holenderska grupa Shocking Blue na początku lat 70.
1: Sięgamy teraz na półkę z naszymi płytami na specjalne okazje i to wielka włoska gwiazda Dalida.
0: No właśnie, wyciągamy album, który ukazał się w roku 1980, zatytułowany Gigi in Paradise. To płyta dyskotekowa, bo Dalida wtedy była zauroczona muzyką disco, a rok wcześniej, w roku 79, na singlu ukazała się piosenka FIFA Dance Reggae. To utwór, który skomponował Toto Cotugno, bowiem włoski muzyk wtedy pisał dla wielu artystów francuskich, między innymi dla Jodassin i właśnie dla Dalidy. Piosenka utrzymana w takim kołyszącym, spokojnym klimacie reggae. Już teraz przypominamy ten utwór Dalida w Radio Plus.

0: Mamy zatem swoją wersję Dancing Queen po polsku, bazując na Biechalina Frąskow jak nasza, równie dobra, uważam.
1: Dokładnie, zgadzam się z tobą. Za chwilę przebój, który początkowo wydany na singlu przepadł. W roku 1989 Chris Isaak wydał na singlu piosenkę Wicked Game. No, stacje radiowe trochę pograły ją i przepadła z kretesem. Ale utwór spodobał się Davidowi Lynchowi, reżyserowi, który wykorzystał instrumentalną wersję piosenki w filmie Dzikość Serca, i stacje radiowe ponownie zaczęły grać tę piosenkę. Powstał też wspaniały teledysk, świetne zdjęcia. Ja uwielbiam ten klip co jakiś czas sobie przypomnieć i obejrzeć. No i właśnie Wicked Game stał się wielkim hitem, no, prawie dwa lata po swojej premierze. Rok 91 to właśnie był czas, kiedy Wicked Game królowało w stacjach radiowych i na listach przebojów.
0: Czasami życie potrafi zaskakiwać pozytywnie.
1: I nie wolno się nigdy poddawać.
0: Tak jest.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało. A temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO. Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To była grupa Queen i I Want It All. W związku z tym utworem zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Zgadza się, bo właśnie 22 maja 1989 roku ukazał się już 13 studyjny album zespołu Queen pod tytułem The Miracle.
0: I to właśnie z tej płyty pochodził przebój I Want It All. Pora na zaproszenie. Dziś jutro o 20 zapraszam na prywatkę z Radiem Plus. Do północy bawimy się w rytm przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop.
1: Natomiast w niedzielę o godzinie 15 w muzycznym alfabecie pojawi się swego rodzaju typ niepokorny.
0: To ja, typ niepokorny, Jacek Stachurski pojawi się. Będą ballady, będą taneczne utwory. No, z 30-letniej ponad już kariery Jacka Stachurskiego.
1: Będzie o czym opowiadać. W oczekiwaniu zatem na te taneczne utwory my pożegnamy się tak nostalgicznie, spokojnie, łapiąc oddech. Pierre Bachelet.
0: Melody d'amour chantelecor d'Emmanuel. To właśnie Pierre Bachelet i piosenka, która zdobyła sławę między innymi dzięki filmowi Emmanuel. Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty ze mną państwo słyszą się tuż po godzinie 20. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Trump obiecuje więcej żołnierzy w Polsce, zbieramy komentarze polityków. Paliwo potanieje, poznaliśmy ceny na weekend. Wyjątkowe obrazy małżeństwa Weissów będzie można zobaczyć w Wadowicach. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Deklaracja padła, teraz Warszawa czeka na szczegóły z Pentagonu. W ciągu kilku tygodni USA mają podać plan rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy. Przypomnijmy, Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski kolejnych 5000 wojskowych. Stwierdził, że to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i relacje z nim. Komentarze polskich polityków zebrał Mateusz Gołębiewski.
2: Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślał dzisiaj w Sejmie, że o sukcesie zdecydowała polska ofensywa dyplomatyczna.
3: Moje spotkania, rozmowy z Pitem Hegsetem, wizyta zastępcy szefa połączonych sztabów.
2: Z kolei prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał, jak ważne są osobiste relacje między prezydentem Trumpem a prezydentem Nawrockim.
4: Dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja.
2: Jak informuje MON, szczegóły dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce będą znane w czerwcu.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Potrzebne będą kolejne badania. Sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci 19-letniego strażnika granicznego ze Szczecina. Jego ciało znaleziono we wtorek w internacie. Dwie inne osoby trafiły do szpitala. Prokuratura potwierdza, że funkcjonariusze po służbie pili alkohol.
5: Zaplanowane są dalsze badania, w tym histopatologiczne i toksykologiczne, i następnie w wydanej opinii biegły z zakresu medycyny sądowej powinien określić, co według niego było przyczyną śmierci.
1: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wyniki badań mogą być znane dopiero za 2 miesiące.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Paliwo na weekend potanieje. Ministerstwo Energii zdecydowało, że od jutra litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 46 groszy, a diesla 6,85. To odpowiednio 2,6 groszy mniej niż dzisiaj. Ograniczenia będą obowiązywały przez cały weekend. Decyzję o limitach na wtorek poznamy w poniedziałek. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld złotych miesięcznie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przez lata wisiały na ścianach domu Weissów i były częścią ich rodzinnej historii. Wyjątkowe obrazy Wojciecha Weissa oraz jego żony Ireny Anery Weissowej będzie można zobaczyć w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Nowa czasowa wystawa zatytułowana Spotkały się nasze spojrzenia od 29 maja pod patronatem Radia Plus. Poznamy na niej twórczość jednego z najważniejszych malarzy młodej Polski.
6: To nie tylko opowieść o sztuce, ale bardziej o relacji, o wspólnym życiu, które przetrwało właśnie w obrazach, słowach czy w rodzinnej pamięci. Jest to także opowieść o domu jako miejscu kształtowania człowieka.
1: Mówiła Renata Pyzio. Prace zostały udostępnione przez wnuczkę artysty Zofię.

0: z których mogą już korzystać podróżni.
1: Było to długo oczekiwane, bo w tym błocie, co tu jak popadało, to było trudno zawrócić albo dojechać.
2: Tam była woda, tam był piach, no takie nierówności.
3: A teraz jest gdzie zaparkować samochody. Przyjeżdżają ludzie na pociąg i jest gdzie stanąć.
4: Nie miał pan problemu ze znalezieniem miejsca?
3: Nie było problemu.
2: Bezproblemowo.
5: Ludzie korzystają. Widać, że potrzebne.
0: W planach PKP jest także budowa dworca przy stacji Opoczno-Południe. Przetarg na to zadanie już został ogłoszony. Dworzec przy kolejowej stacji w Opocznie ma powstać w 2028 roku. Dziś, 22 maja, przypada wspomnienie liturgiczne świętej Rity, patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Jak każdego 22 dnia miesiąca, parafia świętej Barbary w Nieświniu koło Końskich zaprasza na kolejne w tym roku spotkanie ze świętą Ritą. Tym razem nabożeństwu przewodniczył będzie ksiądz dr Marek Adamczyk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.
6: A wtedy, kiedy w życiu spotykamy się z takimi okolicznościami, które po ludzku są nierozwiązywalne, sytuacjami beznadziejnymi, i tutaj święta Rita znana jest z jakiegoś niezwykłego orędownictwa, z niezwykłej skuteczności. Ale święta Rita jest również symbolem i wzorem bardzo głębokiej wiary.
0: Początek nabożeństwa o godzinie 18.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Idealne na piątkowe popołudnie. 6 minut po 13:00 to jest Radio Plus, w którym już za chwilę Petro Boys, później otowany piosenka DISCO. Będzie także Sandra, tak będzie brzmiał początek tej godziny.

0: Na zegarze 20 minut po pierwszej, taki bardzo weekendowy początek tej godziny, taneczny, bo Petro Boys, bo to pan na teraz Sandra. I to jest dobry przedsmak tego, co dzisiaj wieczorem, bo pamiętajcie, że w piątki, w soboty po 20 weekend rozkręca Marek Sierocki, mistrz miksowania popularnych tanecznych przebojów lat 80. przede wszystkim, ale też na pewno coś z wcześniejszych lat, z późniejszych. To wszystko dzisiaj po 20, więc jak macie plany na wieczór spotkania, może jakiś grill, no to warto mieć gdzieś tam Radio Plus włączone, bo dobra muzyka będzie grać dla was. Chris DeBarg za chwilę, a później Fleetwood Mac.
1: Reklama. Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Burki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Po reklamie.

Formacja Fleetwood Mac i Everywhere na antenie Radia Plus. Jeżeli macie jakieś plany na spędzanie czasu na świeżym powietrzu w weekend, to warto to zrobić jutro. Pojutrze nie czekać do następnego weekendu, bo do Polski ma przyjść ochłodzenie właśnie pod koniec przyszłego tygodnia i temperatury spadną. No nie to, co jutro i pojutrze. Według prognoz jutro w całym kraju będzie słonecznie, a temperatury nawet do 27 na zachodzie i 23 na wschodzie. Podobnie w niedzielę, więc idealna pogoda majowa na to, żeby wybrać się na spacer, na rower, grilla zorganizować. Oczywiście nie w tych wszystkich aktywnościach zapraszamy do bycia z Radiem Plus. Wystarczy mieć telefon, dostęp do internetu, wejść na radioplus.pl, już można słuchać nas online i jechać sobie na rowerze albo spacerować z przebojami, z nutą nostalgii. Takim jak choćby ten Shaggy Stevens teraz na naszej antenie, później Bajm.

0: za kwadrans, godzina 14. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Zespół nazywa się Alan Person Project i ta nazwa dużo mówi, bo to nie był taki klasyczny zespół, to właśnie był pewien projekt. Alan Person to był inżynier dźwięku. Nagrywał m.in. płyty Beatlesów i Pink Floyd, no ale postanowił założyć taką własną grupę studyjną. Nagrał płytę, wydał tę piosenkę i tak oto przeszedł do historii. A In The Sky, ten utwór pojawia się na antenie Radia Plus. O 14:00 serwis informacyjny, a do 2:00 jeszcze ABBA i Cyndi Lauper.
1: Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6:30 do 18:00 oraz w soboty do 13:00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00. www.medicaradom.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało. A temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: A, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Lato w Half Price.

Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kilii Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kilii Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.

0: Za 3 minuty godzina 14 to Cyndi Lauper. O dziewczynach, które lubią się bawić. Zabawne jest to, że ta piosenka początkowo była napisana dla mężczyzny i było o chłopcach, którzy lubią się bawić, no ale później jak trafiła do Cyndi Lauper, to byłoby trochę dziwne, więc tutaj pojawiły się dziewczyny i to stał się taki hymn lat 80. wszystkich wyzwolonych dziewcząt, które też uwielbiają zabawę. Cyndi Lauper za nami, przed nami o 14 serwis informacyjny, a później kolejne przeboje. Przygotowałem na początku piosenkę Big in Japan, Alphaville, to tuż po serwisie informacyjnym.
1: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
1: Po reklamie.

0: Biskupi w obronie konstytucyjnego rozumienia małżeństwa znamy stanowisko episkopatu. Lubił szybką i agresywną jazdę, mówi w sądzie współpracownik Sebastiana M. w Krakowie ostatnie chwile kampanii w niedzielę referendum. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polscy biskupi stanęli w obronie konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podpisał dzisiaj rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, również osób tej samej płci. To konsekwencja orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Polscy biskupi zaznaczają, że nauczanie Kościoła katolickiego od początku wskazuje, że małżeństwo jest trwałym związkiem kobiety i mężczyzny, opartym na wzajemnym darze, miłości, otwartym na przekazywanie życia oraz budowanie wspólnoty rodzinnej, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
1: W artykule 18 Konstytucji jest zapis, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Małżeństwo posiada bowiem znaczenie wyjątkowe i to znaczenie społeczne, antropologiczne, duchowe, dlatego biskupi z coraz większym niepokojem obserwują proces, w którym rozszerzające się różne interpretacje prawa mogą prowadzić do osłabienia konstytucyjnego rozumienia małżeństwa.
0: Debata dotycząca miejsca małżeństwa w porządku prawnym i społecznym powinna być prowadzona z odpowiedzialnością, spokojem oraz autentyczną troską o dobro wspólne, zaapelowali biskupi. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. Ważne zeznania w procesie Sebastiana M., który odpowiada za tragedię na A1. W wypadku na autostradzie zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego. To najprawdopodobniej ostatni świadek w tej sprawie. Na miejscu był Rafał Różycki.
2: Świadek przyznał, że kilka razy wspólnie podróżowali. Jak dodał, za każdym razem, gdy prowadził Sebastian M., rozwijane były duże prędkości. Ponad 200 km na godzinę, a raz nawet ponad 300 km. Opisał też styl jazdy oskarżonego, szybki i agresywny, ale pewny. Świadek odniósł się również do ucieczki Sebastiana M. do Turcji, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyznał, że firma Sebastiana M. nie miała w tych krajach klientów. Innego zdania jest sam oskarżony, który twierdzi, że wyjechał tam na wcześniej umówione spotkania biznesowe.
0: Według prokuratury Sebastian M. jechał A1 ponad 300 km na godzinę i najechał na samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Mężczyzna po wypadku wyjechał z Polski, zatrzymano go dopiero w Dubaju, grozi mu 8 lat więzienia. W Krakowie ostatnie chwile kampanii, w niedzielę referendum. Mieszkańcy zdecydują, czy chcą odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej i całej Rady Miasta. Wolontariusze w niebieskich kamizelkach zachęcają do udziału w głosowaniu.
3: Rozmawiamy pod Pocztą Główną i to pod Pocztą Główną idzie mi stosunkowo słabo. Z tego powodu, że jest tutaj dużo turystów i z Polski, i z zagraniczy. Wczoraj, kiedy rozdawałem na rondzie Matecznego czy na rondzie Grunwaldzkim, ulotki schodziły zdecydowanie szybciej.
4: Co zdecydował pan się zaangażować?
3: Bezpośrednią przyczyną, która spowodowała to, że przyjechałem agitować przeciwko Miszalskiemu, jest sposób, w jaki Aleksander Miszalski potraktował Łukasza Franka, dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. Łukasz Franek został odwołany i mnie to bardzo mocno zdenerwowało.
0: Od północy w Krakowie będzie obowiązywać cisza referendalna, głosowanie w niedzielę od 7 do

0: Lewandowskim, gdy był trenerem Bayernu Monachium.
1: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Blisko siebie, seniorzy dzieciom. Kolejne spotkanie z cyklu spotkań ponadpokoleniowych odbyło się dziś w spółdzielczym klubie Y w Radomiu. Wydarzenie miało szczególny wymiar, ponieważ zorganizowane zostało tuż przed Dniem Matki.
2: Dzieci mają przygotowane muffinki, i które będą przyzdabiać osobiście.
3: Fajnie.
4: Bardzo ważne dla nas, że nikt o nas nie zapomina.
1: W spotkaniu z seniorami z klubu Y wzięły udział dzieci ze szkoły podstawowej nr 32 w Radomiu. Relacja w magazynie w rytmie wydarzeń po godzinie 16. Od EKG i spirometrii przez badania wzroku i słuchu po pomiar poziomu glukozy, cholesterolu, ciśnienia tętniczego. To wszystko podczas Białej Soboty, która odbędzie się już jutro w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w godzinach od 10 do 13. Lekarz lecznicy Paweł Cholewiński.
5: W programie znalazły się również m.in. mammografia, cytologia lub test HPV oraz densytometria. Na te badania obowiązują wcześniejsze zapisy.
6: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
1: Dobrze zaplanujcie ten czas, bo piątek, sobota i niedziela słoneczne i pogodne, dziś do 22 stopni, ciśnienie wysokie wynosi 1027 hektopaskali.
6: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Na zegarze 6 minut po 14:00 będzie Zdzisława Sośnicka, będzie Harry Nilsson, za moment Fancy, a zaczynamy od Alphaville i Big in Japan.

0: przepiękna, wzruszająca ballada z nut o nostalgii. To Harry Nilsson i Without You, utwór, który wielokrotnie był nagrywany. Nawet Harry Nilsson jest jego autorem, bo ta piosenka miała swój debiut rok wcześniej, zanim Harry Nilsson ją nagrał. Wtedy wykonywał ją brytyjski zespół Badfinger. No i po prostu Harry Nilsson usłyszał na imprezie, pomyślał, to ja nagram jeszcze raz. No i nagrał, stał się ten utwór wielkim przebojem, a po latach odświeżyła go jeszcze Mariah Carey. Słuchajcie Radio Plus, przebojów z nutą nostalgii, piątkowe popołudnie, idealna godzina, 22 minuty po 14, więc już wszyscy się pakują i zaczynają weekend. Dobrze, że z nami Mauro, za chwilę Buena Sera. Ciao, ciao!
1: Reklama. Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szefie, kierowniku Złoty, no tak wyszło.
10: Widzę, a nie mówiłem? A więc Paciorek.
9: Zmówić?
10: Zmówić i zamówić. U Paciorka rzecz jasna.
11: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Fico. Ponadto drzwi, bramy garażowe, do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u Paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Fico z 65% upustem, a tynki silikonowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
12: Kastorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

To Alicja Majewska i piosenka Odkryjmy Miłość Nieznaną. 33 minuty po 14, a może by tak weekend na świeżym powietrzu, na przykład na zbieraniu truskawek. Ruszają samozbiory, to jest ciekawa rzecz. Od jakiegoś czasu są bardzo modne. Chodzi o to, że można sobie pojechać na pole, na przykład tam, gdzie są truskawki, i samemu te truskawki zbierać. No i oczywiście jak się zbierze, no to później się płaci od kilograma i jest zdecydowanie taniej niż mielibyśmy kupić te truskawki gdzieś na jakimś stoisku. Podobno około 15 zł za kilogram trzeba zapłacić takich samo zebranych truskawek, no ale oprócz tego, że jest trochę taniej, no to słuchajcie, jaki to jest fajnie spędzony czas na świeżym powietrzu. Co prawda wysiłek jest niezły, bo zbieranie truskawek to, no to wymagająca rzecz, człowiek ciągle pochylony, ale myślę sobie, że takie truskawki nawet lepiej mogą smakować niż te, które kupujemy gdzieś tam w sklepie. Więc rozejrzyjcie się wokół siebie. Sporo ogłoszeń takich może się pojawiać. Warto sobie zaplanować wyprawę na samozbiory. Michael Jackson teraz na antenie Radia Plus, a później Savage Garden.

Boniem i Rasputin na antenie Radia Plus, a za parę minut będzie Rock and Roll is King. I tak sobie myślę, że to naprawdę świetne zapowiedzi tego, co dzisiaj po godzinie 20, bo przecież piątek, a więc Marek Sierocki, miks popularnych tanecznych przebojów. Prywatka, panie i panowie, od 20 zapraszam. Nie trzeba od razu ruszać w tany, można po prostu posłuchać świetnej muzyki. Electric Lake Orchestra już za moment, za 14 minut, 15.

0: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do Kobza Narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolphamex, Mitutoyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. Kobza Narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia ratuje życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
7: Autopromocja.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

przepiękny utwór Marii Rudowicz, poruszający serca. Łatwo pani na antenie Radia Plus na 3 minuty przed godziną 15. O 3:00 serwis informacyjny, a później House of the Rising Sun od piosenki zespołu The Animals. Rozpoczniemy kolejną godzinę.

0: Radio Plus Redo.
1: Są zarzuty dla opiekunek ze żłobka po śmierci chłopca. Szef NATO chwali decyzję Trumpa. Chodzi o wojsko USA w Polsce. Pożar na poligonie w Toruniu. Za chwilę szczegóły. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
2: Zostały obie przesłuchane w charakterze podejrzanych. Jedna z pań przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa.
1: Mówi Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga i dodaje, że śledczy nie wnioskowali o tymczasowy areszt dla podejrzanych kobiet.
2: Wobec obu pań prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania ze wszystkimi osobami występującymi w postępowaniu w charakterze świadków, jak również ze sobą nawzajem.
1: Prokuratura nie zdradza jednak szczegółowych informacji. Kobietom grozi do 5 lat więzienia. Szef NATO z uznaniem o decyzji Donalda Trumpa z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski, oświadczył Mark Rutte. Chodzi o 5000 Amerykanów. Mateusz Gołębiewski.
3: Rutte skomentował decyzję podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w szwedzkim Helsingborgu. Holender podkreślał, że decyzja Trumpa wpisuje się w kierunek obrany przez sojusz. Wzmacnianie europejskich armii i samego NATO ma sprawić, że Europa będzie stopniowo mniej zależna od wsparcia Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy sobie jasno, obrany przez nas kierunek, czyli silniejsza Europa i silniejsze NATO, sprawi, że z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od jednego sojusznika, jak to miało miejsce od dawna, czyli od Stanów Zjednoczonych. USA nadal odpowiadają za blisko 60% wydatków na obronność całego sojuszu.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. W akcji kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze trwa walka z pożarem trawy na toruńskim poligonie. Ogień wybuchł chwilę po południu. Na miejsce ściągnięto strażaków z całego regionu.
4: Na chwilę obecną przy działaniach mamy około 20 zastępów straży pożarnej, w tym 2 cysterny z Bydgoszczy i z Inowrocławia. Działania są prowadzone w takim trudnym terenie poligonowym. Wspomagają nas 2 dromadery i helikopter. Prowadzą zrzuty wody na pożar.
1: Relacjonuje Aleksandra Starowicz z Toruńskiej Straży Pożarnej. Służby starają się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przygotowania do Malta Festiwalu wkraczają w decydującą fazę. Wydarzenie rozpocznie się 21 czerwca od koncertu Za Miłość nad Jeziorem Maltańskim, przygotowanym przez Natalię Kukulską.
5: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia. Ja też zaśpiewam. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
1: Festiwal Malta potrwa do 28 czerwca.
6: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Gruntowny remont przeszła kaplica świętej Barbary w Radoszycach. Z pomysłem jej odnowienia wyszedł Łukasz Basiak. Jak podkreśla, remont był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Radoszyc i okolicznych firm.
7: Jedna firma dała beton, druga dała cegłę, trzecia farby, inna ekipa malowała. Sąsiad zrobił okna i drzwi. W kapliczce musieliśmy zrobić fundamenty, zrobić dach, zrobić lamperię, zrobić tynki, domurować cegłą u góry i na podłogę, bo podłogi w ogóle nie było. Trzeba było zrobić fundamenty, bo fundamentów też nie było, żeby nam się ta kapliczka nie rozjechała dookoła.
6: Prace rozpoczęły się w lutym i trwały do końca kwietnia. Badamy nie tylko mamy. Akcja profilaktyczna odbędzie się już w najbliższy wtorek, 26 maja w Radomskiej Galerii przy ulicy Chrobrego. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Amazonki Dana. Prezes Bożena Grzybowska.
8: Punktualnie o 13:00 we wszystkich miastach, miasteczkach, gdzie są kluby zrzeszające Amazonki. Amazonki organizują właśnie w tych miastach akcje profilaktyczne. Polegać one będą na pokazach samobadania, spotkaniach edukacyjnych.
9: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści

0: Czaszki wstrzymują swój bieg Marii Paszyńskiej.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: 5,5 minut po godzinie 15. The Animals, Elton John, Cher, Sting. To propozycja artystów na początek tej godziny. Zapraszam.

0: 20 minut po godzinie 3. Wyjątkowy utwór Stinga, Englishman in New York. Ile tu się dzieje, bo jest i taki motyw jazzowy, i ten motyw perkusyjny. No fantastyczny utwór, cieszę się, że mam okazję zagrać go wam na antenie Radio Plus. W piątkowe popołudnie i tutaj to słowo piątkowe jest istotne, bo przed nami weekend. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście w dobrych humorach. Już za chwilę wrócimy do muzyki i pojawi się formacja Bad Boys Blue.
1: Reklama. Masz Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
4: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
3: Są sprawdzone przepisy
4: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
3: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
4: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
9: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
8: A może ekspres do kawy, automatyczny.
9: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
8: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
9: No.
10: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
14: Autopromocja.

na zegarze 3 minuty po wpół do czwartej. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Mamy piątek, 22 dzień maja i jest to dzień narodzin Pac-Mana. Cóż to takiego Pac-Man? To ten ludzik, taka kulka, która chodzi i zjada innych w grze komputerowej. 22 maja w 1980 roku premierę miała właśnie gra Pac-Man. I ona mi osobiście kojarzy się i to jest ta nuta nostalgii z salonami gier. Młodsi kompletnie pewnie nie mają pojęcia, o co chodzi, jakie salony gier, ale ci starsi może kojarzą, że często właśnie gdzieś na osiedlach były takie miejsca, gdzie stały automaty do gier i tam się przychodziło, wrzucało monety i można było zagrać choćby w tego Pac-Mana. Pamiętam, jak od rodziców po prostu prosiło się o te kilka złotych, żeby móc powrzucać tam do automatów i spróbować pobić rekord osiedla w Pac-Manie. Miło sobie powspominać tamte czasy, prawda? Piosenki, które gramy, z pewnością temu pomagają. Za chwilę Marek Grechuta, a później Rembrandt.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie,

0: za 17 minut, godzina 16 na antenie Radia Plus. Gramy wam przeboje z nutą nostalgia, 16 serwis informacyjny, a przed 16 jeszcze duet Eurythmics, więc zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane, muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
4: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Znamy szczegóły tragicznego pożaru domu na przedmieściach Lublina. Światowa Organizacja Zdrowia zaniepokojona po wykryciu nowego ogniska eboli w Kongu. Papież zabiera głos w sprawie swojej encykliki o sztucznej inteligencji. Jest 16. Marcin Bartnik. Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego pożaru drewnianego domu w miejscowości Tomaszowice Kolonia na obrzeżach Lublina. Zginęły w nim dwie osoby. Ratownicy ewakuowali z płonącego budynku około 50-letnią kobietę. Mimo trwającej blisko godziny reanimacji jej życia nie udało się uratować. W środku odnaleziono również zwłoki mężczyzny w wieku około 60 lat.
2: Jeżeli chodzi o ciała dwóch osób, które zostały znalezione w pogorzelisku, prokurator zdecydował o skierowaniu ich na sekcję zwłok.
1: Powiedział nam prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Na miejscu z mieszkańcami rozmawiał Mariusz Mucha.
3: On podobno był niepełnosprawny, tak?
4: On miał to, przepuklinę miał i chodził o kulach. To wujo mój.
3: A ta pani przyjechała z Lublina tutaj, tak?
4: Tak. Ona już tam 3 lata mieszka.
5: Gdzie ja się dowiedziałem? Dwie osoby się spalili, że to.
1: Teren wciąż jest odgrodzony taśmami policyjnymi. Okoliczni mieszkańcy nadal są w szoku. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Chodzi o wirusa Bundibugyo, rzadszy podtyp eboli, który wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano 3-krotny wzrost zachorowań. Obecnie wykryto 600 przypadków. Na ten moment nie ma informacji, by do zachorowań doszło na terenie Europy. Mimo to szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja jest dość poważna.
6: Źródłem wirusa są zwierzęta, to nietoperze, niektóre gatunki małp. Z punktu widzenia przenoszenia między ludźmi sytuacja, jeżeli chodzi o wirusa ebola, jest dla nas niebezpieczna. Wirus bardzo łatwo przenosi się z wydzielinami chorych, a więc tutaj kluczową sprawą jest właściwa izolacja i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
1: Na razie na ten typ eboli nie ma zatwierdzonych leków ani szczepionek. GIS, a także polskie MSZ odradzają podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. Papież zabiera głos w sprawie swojej encykliki o sztucznej inteligencji. Leon XIV na 3 dni przed publikacją wyraził nadzieję, że dokument przyczyni się do udzielenia odpowiedzi na wyzwania związane z AI. Papież jest zaniepokojony możliwymi konsekwencjami rozwoju tej technologii. Chodzi o kierunek, jaki jej nadajemy, tak by narzędzia AI autentycznie służyły człowiekowi, a także dobrostanowi duchowemu ludzi. Pierwsza encyklika Leona XIV, Magnifica Humanitas, wspaniała ludzkość, zostanie opublikowana w poniedziałek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mikołajki Rally 2026 Motorsport powraca na Mazury. Po ponad 2 dekadach obecności na szutrowych trasach Mazur, rajd polski oficjalnie przeniósł się na Śląsk. OS-y i tor w Mikołajkach nie pozostaną jednak bezużyteczne. Mikołajki Rally odbędzie się na początku czerwca i połączy 2 formy rywalizacji. Rajd samochodów terenowych oraz Cormoran Classic, czyli rajd samochodów historycznych.
7: Cormoran Classic, ale to jest kandydat do Mistrzostw Europy, więc będziemy mieli obserwatora FIA z Finlandii, to będzie Vatanen, on będzie obserwatorem i on będzie kwalifikował ten rajd, żebyśmy mogli za rok już zostać mistrzostwami Europy samochodów historycznych. Naprawdę ogromna ilość kibiców z Europy przyjedzie. Wszyscy chcą te wyjątkowe samochody z tamtych czasów oglądać. One w różnych kategoriach jadą, także to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo rosnąca w tej chwili dyscyplina.
1: Opowiadał i zachęcał Krzysztof Hołowczyc, legenda polskiego motorsportu, a także uczestnik obu rywalizacji w Mikołajkach. Rajd odbędzie się w dniach od 3 do 7 czerwca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent mini markizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
9: Kolejny piękny, ciepły, słoneczny dzień, tak będzie do niedzieli. Po niedzieli jeszcze 2 dni tak się utrzyma, a później się schłodzi, ale na razie cieszymy się tym, że weekend tak się zaczyna. 23 stopnie w tej chwili na termometrze. Ciśnienie jest wysokie, 1027 hektopaskali. W nocy spadnie do 10, jutro bardzo podobnie jak dzisiaj. Synoptycy zapowiadają przelotne deszcze, ale dzisiaj też miały takowe być i nic nie ma.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Tapparella, producent mini markizy okiennej Vegas One. www.tapparella.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
9: Jeżeli ktoś pracował do 16, to właśnie zakończył pracę i większość na pewno za chwilę rozpocznie weekend. Bardzo się cieszę, że jestem z wami. No to ten początek weekendu spędzimy razem. Wojtek Sajek, dzień dobry. Ale nie będziemy sami, będą również reporterzy Radia Plus Radom, bo za chwilę zaczynamy nasz magazyn w rytmie wydarzeń.

0: I spirometrii przez badanie wzroku i słuchu, pomiar poziomu glukozy, ciśnienia tętniczego. Właśnie podczas Białej Soboty będzie można skorzystać z wielu bezpłatnych badań. Odbędą się one w czasie Białej Soboty w godzinach od 10 do 13. Lekarz Paweł Cholewiński, dyrektor do spraw lecznictwa w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.
1: W programie znalazły się również badania profilaktyczne. Między innymi mammografia, cytologia lub test HPV oraz densytometria. Na te badania obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Zapraszamy, polecamy. Będziemy więcej mówić za chwilę. Radek Mizera o tym opowie. A zakończyła się budowa parkingów przy kolejowej stacji Opoczno Południe. Po obu stronach torów powstało łącznie 160 miejsc postojowych, z których mogą już korzystać podróżni.
2: Było to długo oczekiwane, bo w tym błocie, co tu jak popadało, to było trudno zawrócić albo dojechać.
3: Tam była woda, tam był piach, no takie nierówności.
2: A teraz?
4: Jest gdzie zaparkować samochody. Przyjeżdżają ludzie na pociąg i jest gdzie stanąć.
5: Nie miał pan problemu ze znalezieniem miejsca?
4: Nie było problemu.
3: Bezproblemowo.
6: Ludzie korzystają. Widać, że potrzebne.
0: No i bardzo dobrze. No to Marcin Prejs za chwilę więcej opowie o tym, z czego są zadowoleni mieszkańcy Opocznej i nie tylko. A Magda Gliszczyńska wybrała się do seniorów, blisko siebie, seniorzy i dzieciom. Co to takiego było i gdzie to było i z jakim akcentem? No to za chwilę też opowiemy w naszym magazynie. Zaczynamy za moment.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Z wielu bezpłatnych badań będzie można skorzystać podczas Białej Soboty. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomie będzie możliwość wykonania EKG, badania wzroku, słuchu, pomiaru poziomu glukozy, cholesterolu. A z Elżbietą Przepiórką, kierownikiem zespołu poradni specjalistycznych lecznicy na Józefowie, właśnie na ten temat rozmawiał Radek Mizera.
2: Panie doktor, w najbliższą sobotę czeka nas Biała Sobota w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Co przygotowaliście Państwo dla wszystkich zainteresowanych tą formą badań profilaktycznych?
3: Mamy bardzo szeroką ofertę badań diagnostycznych skierowaną do wszystkich mieszkańców Radomia i okolicy. Będzie badanie EKG, oczywiście z konsultacją lekarską, badania okulistyczne, badania słuchu, spirometria, badania laboratoryjne. Będziemy także kontrolować ciśnienia tętnicze krwi, od razu będzie konsultacja i badanie BMI, badanie masy ciała. Także służymy pomocą, będzie badanie mamograficzne. Na to badanie już niestety już mamy zapisanych pacjentki, bo to jest badanie, na które wymaga zapisu. I tak samo mamy badania ginekologiczne, badania cytologii. W tym momencie też już mamy komplet pacjentek, ale może zapraszamy w każdym innym późniejszym terminie. I co będziemy jeszcze? Będziemy konsultować chirurg dziecięcy, będzie konsultował pacjentów małych. I to rodzice mogą się zgłaszać na konsultację, będzie dwóch chirurgów dziecięcych, będzie oglądało i pomagało rodzicom i dzieciom.
2: Zabrzmi jak pytanie retoryczne, ale proszę powiedzieć, dlaczego warto skorzystać z tych badań profilaktycznych?
3: Te badania organizowane są przez nasz szpital corocznie i bierzemy udział w takich imprezach typu Biała Sobota czy Pikniki Zdrowia i z mojego doświadczenia wynika, że bardzo cieszą się dużą popularnością i tak jakby czasami są pacjenci, którzy zgłaszają się często do nas, a są tacy, którzy zgłaszają się powiedzmy z ulicy i nagle okazuje się, że mają wysoki poziom glikemii, mają wysokie ciśnienie krwi i wymagają leczenia i dalszej diagnostyki. Także profilaktyka jest bardzo ważna i chroni nas przed wieloma chorobami. Często pacjenci mówią, że tak przy okazji usłyszeli i dlatego się zgłosili, bo nie mogli się dostać, to też słyszymy, ale właśnie mówią, tak jakby to jest usłyszeli, że są badania i chcą z nich skorzystać.
2: Pani doktor, z pewnością wielokrotnie pani uczestniczyła w takich wydarzeniach profilaktycznych. Czy były takie momenty, że pacjenci po przebyciu różnych badań byli kierowani do lekarzy specjalistów, bo stan ich zdrowia pozostawiał wiele do życzenia.
3: Brałam udział w takich wydarzeniach i może nie było takiej sytuacji, że bezpośrednio musieliśmy kogoś na SOR kierować, ale wielokrotnie wykryliśmy cukrzycę i nadciśnienie tętnicze. To z takich tych najpopularniejszych chorób, które wymagały prawie natychmiastowego leczenia i u pacjenta.
2: Czyli osoby, które zgłaszają się na tego typu badania, tak naprawdę też nie mają chyba do końca świadomości, na co mogą już chorować, nieprawdaż?
3: Ja tak wielokrotnie mówię o tej cukrzycy, ponieważ to najczęściej się tak zdarza, że to właśnie pacjent przychodzi i tu nagle taki przygodny pomiar, okazuje się, że ten cukier jest bardzo powyżej normy i sam jest zaskoczony tym. Z nadciśnieniem jest podobnie. To też zawsze sobie mierzyłem, miałem dobre, a tu nagle się okazuje, że to ciśnienie jest wysokie i wymaga interwencji.
2: No to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Białej Sobocie już 23 maja na Radomskim Józefowie.
3: Serdecznie zapraszamy wszystkich w najbliższą sobotę przed niedzielą zesłania Ducha Świętego, słuchaczy radia oczywiście też i wszystkich mieszkańców. W godzinach od 10 do 13 służymy pomocą.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Ruch Trumpa. 5000 żołnierzy ma trafić do Polski. Husarze dotrą dziś do naszego kraju. Czym wyróżnia się ten samolot? Łatwogang znów chce poruszyć całą Polskę.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kilis Głodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kilis Głodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl.
0: Po reklamie.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Zakończyła się budowa parkingu przy stacji Opoczno-Południe. Z myślą o podróżnych kolej utworzyła tu 160 nowych miejsc postojowych. W planach jest także wybudowanie dworca. O czym teraz już teraz więcej opowie Marcin Prejs.
2: 100 parkingów od strony miasta i 60 po drugiej stronie torów. Podróżni mogą już korzystać z nowych miejsc postojowych przy stacji Opoczno-Południe. Z zakończonych przez PKP robót cieszy się burmistrz miasta Michał Konecki.
3: W tej chwili co prawda odbiory będą końcowe w czerwcu, natomiast już rzeczywiście fizycznie prace zostały wykonane, co bardzo cieszy. Państwo, którzy korzystają z dworca, widzą doskonale, że były bardzo, bardzo potrzebne. W tej chwili są wygodne dojścia do peronów, kostkowe, żadnego błota. Cieszy bardzo mocno.
4: Było to długo oczekiwane, bo w tym błocie, co tu jak popadało, to było trudno zawrócić albo dojechać.
5: Tam była woda, tam był piach, no takie nierówności.
6: A teraz jest gdzie zaparkować samochody. Przyjeżdżają ludzie na pociąg i jest gdzie stanąć.
5: Często tu przyjeżdżam i jak odprowadzam znajomych na dworze, no to czy przywożę, to korzystam. No bardzo dobrze.
7: Nie miał pan problemu ze znalezieniem miejsca?
6: Nie było problemu.
5: Bezproblemowo.
8: Ludzie korzystają. Widać, że potrzebne.
5: Mamy łańcuch ze światem. No, do Warszawy godzinkę się jedzie. Kiedyś z Opoczna Południe jechałem do Pragi. 7 godzin jestem w Pradze. Bez problemu, no.
2: Przy stacji Opoczna Południe powstało łącznie 160 miejsc parkingowych. Zdecydowanie łatwiej jest tu teraz znaleźć wolne miejsce postojowe. Czy jednak liczba parkingów jest przy stacji wystarczająca?
3: Kiedyś się wydawało, że tak, ale z dnia na dzień, każdego dnia widzimy to, że nawet 160 miejsc będzie mało. No, ale co cieszy, również podczas budowy planowanego nowego dworca pojawią się kolejne miejsca koło tego dworca, więc tą bazę naszych miejsc parkingowych koło dworca Opoczno-Południe będziemy stale poszerzali. Widzimy taką potrzebę, co bardzo cieszy.
2: Burmistrz dodaje, że budowa nowego dworca przy stacji Opoczno-Południe ma rozpocząć się w przyszłym roku.
3: Mamy takie informacje, że start tych właśnie prac nastąpi już w przyszłym roku, w 2027. Ten dworzec też mocno wyczekiwany przez naszych mieszkańców. Będzie to w formacie projektu i wybuduj. Oprócz samego budynku dworca, w którym będzie właśnie poczekalnia, już naprawdę z prawdziwego zdarzenia, będzie zaplecze sanitarne. Mamy zagospodarowanie terenu wokół obiektu, już wspomniane wcześniej parkingi, w tym dla osób niepełnosprawnych, a także elementy małej architektury i nasadzenia zieleni.
2: Taki obiekt bardzo by się przydał, potwierdzają podróżni.
6: Tak, przydałby się, bo pasażerowie przyjeżdżają, jest potrzeba, żeby poczekać, także jest potrzebne.
4: No na tyle pasażerów, co tu jest, to na pewno. Tu pociąg jeden za drugim jeździ, to przydałby się.
8: Myślę, że tak. Jeżeli będzie dobre połączenie z dworca jeszcze do centrum Opoczna, to będzie jeszcze lepszy.
5: No dobrze. No siłą gdzie tu można? No jest to jakaś mała poczekalnia, ale to tam wszystko malutkie. Przydałby się, naprawdę przydałby się.
2: Dworzec przy stacji Opoczno-Południe ma powstać w 2028 roku. Inną, ważną kolejową inwestycją w mieście będzie rewitalizacja dworca, który znajduje się w centrum Opoczna.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Blisko siebie, seniorzy i dzieci. To cykl spotkań ponadpokoleniowych, które organizuje spółdzielczy klub Y w Radomiu. Dziś spotkanie miało szczególny wymiar, ponieważ zorganizowany został ten cykl tuż przed Dniem Matki. Relacja Magdy Griszczyńskiej, która wybrała się tam z mikrofonem w ręku.
2: Lubicie, kochacie babcię i dziadko? Moi drodzy, ale dzisiaj spotkaliśmy się wspólnie, żeby porozmawiać o waszych mamach. Seniorzy opowiedzą wam o swoich mamach, a wy opowiecie o swoich. Myślicie, że to będzie ciekawe? Będziemy robić też bardzo fajne rzeczy.
3: Wyjątkowy, niezwykły dzień. Właśnie w klubie Y dzieciaki spotkały się z seniorami. To wszystko, co dzisiaj się dzieje, jest w ramach projektu spotkania ponad pole pokoleniowe. Bliżej siebie, seniorzy dzieciom. Bogumiła Świątalska, kierownik spółdzielczego klubu Y, spółdzielnia mieszkaniowa Budowlani. I dzisiaj spotykamy się na warsztatach z okazji Dnia Matki, czyli seniorzy spotykają się z dziećmi ze szkoły podstawowej nr 32. My jesteśmy podzieleni na cztery grupy. Grupa kulinarna.
4: Tutaj się właśnie znajdujemy teraz z tą grupą drugą.
3: Więc dzieci mają przygotowane mafinki i które będą przyzdabiać osobiście. Są dwie panie, pani Emilka i pani Zosia, która się opiekuje tą grupą.
4: Mafinki widzę, że przygotowane. Jak wam się w ogóle podoba w tym klubie?
5: Fajnie. Babeczki, mafinki.
4: Dla kogo?
5: Dla siebie, dla mamy.
6: To jest bardzo ważne dla nas, że nikt o nas nie zapomina. I dzieci też. No już tą małą się poznałam, bo mówi, że pani ma takie włosy jak moja babcia.
7: To jest bardzo radość, bo ja mam 7 prawnucząt w rodzinie, więc ja jestem przeszczęśliwa z tymi maluchami.
4: Sprawiona babcia.
7: Sprawiona babcia, tak.
4: I... Ale czas i energia dla innych dzieci jeszcze jest.
7: Jeszcze bardziej.
4: My lecimy dalej do kolejnej grupy. Zobaczymy, co tutaj się dzieje, jakie prezenty, co dzieci przygotowują. Co tutaj mamy?
3: Więc ta grupa to będzie kompozycja herbat dla mamy. Dzieci mają do wyboru herbatę zieloną, czarną, plus do tego suszone owoce i płatki róż. Płatki hibiskusa, maliny, owoce jagodowe i tutaj tworzą kompozycję dla mam, którą później przekażą mamie w prezencie w dniu Dnia Matki.
4: Ależ pięknie to wszystko pachnie. Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Herbata. Jaką herbatę ty skomponujesz dla swojej mamy?
8: Czarną.
9: Czarną, ale czarną z czym byś chciała połączyć? Czy z dziką różą, czy z hibiskusem, czy z malinami?
10: Z malinami.
11: Z malinami.
4: Twoja mama lubi pić herbatkę?
11: Lubi.
4: A jaka jest twoja mama?
11: Marlena. No to moja mama ma czarne włosy i trochę takie brązowe, ładnie wygląda i zawsze lubi być uśmiechnięta.
4: Kochasz mamę?
11: Tak, bardzo.
4: Co tutaj się odbywa?
3: To jest stoisko plastyczne. Tutaj dzieci wykonają kwiaty dla swojej mamy.
4: Ty wybrałeś jakie kolory, jakie płatki?
12: Jaskie.
4: Za co kochasz mamę?
12: Za to, że się mam opiekuje.
4: Twoja mama jak ma na imię?
11: Ania.
4: Jaki kwiat przygotowujesz dla swojej mamy?
11: Różowy.
4: To jest ulubiony kolor twojej mamy?
11: Tak.
4: A jaka jest twoja mama?
11: Ładna i miła.
4: A jak ci się podobają takie spotkania tutaj? Pierwszy raz jesteś w klubie Y?
11: Nie.
4: Już tutaj byłaś, tak? Lubisz te panie?
11: Tak, lubię.
4: Jakie one są dla was?
11: Miłe.
3: Tu jest ostatnia grupa, można powiedzieć najważniejsza, ponieważ tutaj jest taka wymiana międzypokoleniowa. Seniorzy opowiadają o tym, jak one traktowały swoje mamy, jak to było, jak były dziećmi, a dzieci opowiadają o swoich mamach. Myślę, że to będzie takie bardzo fajne doświadczenie, bo dzieli ich dwa pokolenia.
6: Małgosia? To była bardzo ciepła mama, ponieważ już jest nieżyjącą osobą oczywiście, ale pamiętam ją, że w domu naszym zawsze pachniało ciasto. Na święta były przygotowywane odpowiednie dania. Kochaliśmy ją bardzo i kochamy i zawsze w naszym sercu ona będzie.
4: I to się chyba nigdy nie zmieni, nawet jeśli ta zmiana pokoleniowa przychodzi, to po prostu będziemy kochać nasze mamy.
6: Ale oczywiście uczymy również tej miłości nasze dzieci, które odpłacają nam również miłością.
4: Miłością i szacunkiem, bo chyba to jest najważniejsze. Tak. To dzisiejsze spotkanie, co dla pani oznacza? Jaką ma dla pani wartość?
6: Bezcenną. Ten kontakt z najmłodszymi, ponieważ ja nie mam jeszcze swoich wnuków, więc tęsknię za takimi maluchami.
4: A za co kochasz mamę?
8: Za to, że mnie urodziła.
10: Ogólnie, no to jest fajnie.
4: Teraz możesz pozdrowić swoją mamę.
10: Mama, pozdrawiam.
13: Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Za tydzień mamy spotkanie tutaj w Klubie Seniora z okazji Dnia Matki i tutaj będzie młodzież występować dla naszych seniorów, a w piątek będziemy uczestniczyć w pikniku zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej 32.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do KOB za narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolfamex, Mitutoyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. KOB za narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Już tylko 2 tygodnie pozostały na spotkanie młodych na polach lednickich. Odbędzie się ono 6 czerwca, już po raz 30, a pielgrzymi w drodze pod Bramę Rybę zawitają w Gnieźnie. Okazją będzie jucznia lednicka w katedrze gnieźnieńskiej, ale szczegóły już teraz Justyna Malińska i jej gość.
2: W studiu Radia Plus diecezjalny duszpasterz młodzieży ksiądz Michał Bubacz. Wszyscy odliczają już dni do spotkania na polach lednickich, ale pielgrzymi zatrzymają się wcześniej w Gnieźnie, na jutrzni lednickiej. W tym roku będzie ona mieć wyjątkowy charakter.
3: Zaczniemy już w przededniu lednicy, a więc o godzinie 20 w katedrze gnieźnieńskiej. Myślę, że możemy to powiedzieć, że jest to historyczna chwila, ponieważ sam przeor wspólnoty TZ wraz z 9 swoimi współbraćmi przyjeżdża do nas i ta lednica zacznie się właśnie takim czuwaniem modlitewnym w duchu TZ w katedrze o godzinie 20.
2: Jak wygląda takie czuwanie?
3: Najprostsza rzecz to jest śpiewanie krótkich kanonów, rozważanie Pisma Świętego, medytacja. Medytacja także i modlitwa przy krzyżu znanym właśnie ze wspólnoty TZ, także i cisza. I myślę, że to będzie taki dobry klimat, który wprowadzi nas w wigilię jubileuszowego, bo 30. spotkania młodych na polach lednickich.
2: Jutrznia lednicka w sobotę rano.
3: Sobotę rano o godzinie 9 pod przewodnictwem księdza prymasa, arcybiskupa Wojciecha Polaka, w obecności także ojca Tomasza Nowaka, duszpasterza lednickiego i również właśnie przeora brata Matthew ze wspomnianymi współbraćmi, którzy również w tej jutrzni lednickiej wezmą udział, będą modlić się z młodymi, na których czekamy jak zawsze z otwartymi ramionami. Drzwi gnieźnieńskie zawsze dla wszystkich są otwarte.
2: Czy jutrznia to taki dobry przystanek, by rozpocząć spotkanie młodych?
3: Tak, tym bardziej, że jutrznia lednicka jest transmitowana, ta transmisja jest na polach lednickich i ci młodzi, którzy już od rana tam przyjeżdżają, to łączą się w ten sposób także z tymi, którzy są obecni tutaj na wzgórzu Lecha i to jest taki pierwszy akcent otwarcia spotkania młodych, powtórzę raz jeszcze, jubileuszowego, bo 30. spotkania na polach lednickich i też to hasło Genesis, początek, no to jak nie zacząć tutaj, gdzie wszystko się zaczęło.
2: Ilu osób się spodziewacie? Ilu grup i z jakich zakątków Polski?
3: Ze wszystkich zakątków Polski młodzi tutaj przyjeżdżają. Zawsze mamy około 2000 młodych na tej jutrzni lednickiej i w tym roku myślę, że będzie podobnie. Skąd? Już te grupy, które mam zapisane, to na pewno diecezja zamojsko-lubaczowska, bielsko-żywiecka, Lublin już się zapisał, Kraków się wybiera, także zapraszamy wszystkich.
2: Bo te zapisy trwają. Jak się zapisać?
3: Tak, zapisać się najprościej czy poprzez stronę internetową archidiecezja.pl, gdzie umieszczona jest informacja o jutrzni lednickiej, ale także poprzez Facebooka diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży archidiecezji gnieźnieńskiej i Facebooka również Lednica 2000.
2: A po jutrzni udajecie się na pola lednickie.
3: Tak, po jutrzni przejazd na Lednicę. Bardzo się cieszę z tego, że na jutrzni lednickiej będą obecni żołnierze z 3. skrzydła lotnictwa transportowego z Powidza, którzy po zakończonej modlitwie podejmą relikwie świętego Wojciecha, umieszczą na wojskowym pojeździe i w asyście policji będzie uroczysty przejazd na pola lednickie i tam już młodzi też powitają świętego Wojciecha.
2: Spotkanie młodych pod Bramą Rybą 6 czerwca, wcześniej rano w katedrze jutrznia lednicka, a zapraszał na nią diecezjalny duszpasterz młodzieży ksiądz Michał Bubacz.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Po reklamie.
8: W bazie lotniczej w Łasku niebawem wylądują pierwsze polskie F-35. Jest projekt porozumienia USA-Iran. Zostanie opublikowany jeszcze dziś, podaje saudyjska telewizja Al Arabiya. Łatwogang wyruszył w charytatywną trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Jest 17. Marcin Bartnik. Lada moment wylądują w Polsce. Około 18 w bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze zamówione przez Polskę najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce F-35. Maszyny dzięki temu, że piloci i personel naziemny przechodzą od pewnego czasu szkolenia z ich obsługi za oceanem, będą od razu w gotowości do działania.
9: To ważny, dobry dzień dzisiaj z dobrymi i ważnymi informacjami. F-35 będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
8: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 amerykańskich myśliwców.
9: Pierwsze trzy dzisiaj przylatują. Oficjalne przywitanie odbędzie się 12 czerwca, które będzie już takim momentem symbolicznym, ale dzisiaj już ten moment realnej obecności w Polsce.
8: Kontrakt na dostawę 32 maszyn opiewa na kwotę ponad 4,5 miliarda dolarów. To może być wyczekiwany przełom na linii Waszyngton-Teheran. Jak informuje saudyjski nadawca Al Arabiya, jeszcze dziś zostanie ogłoszony projekt porozumienia USA-Iran. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus, a także Zatoce Omańskiej. W ciągu kilku dni mają rozpocząć się negocjacje w sprawie nierozstrzygniętych kwestii. W projekcie umowy nie wspomniano wprost o kluczowych żądaniach Stanów Zjednoczonych, w tym o likwidacji irańskiego programu nuklearnego. Prezes serwisu cinkciarz.pl został aresztowany w Stanach Zjednoczonych. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. O szczegółach Ari Habir.
10: Podejrzany stanął przed sądem federalnym w Missouri. Ten wyznaczył tymczasowy areszt. Procedura ekstradycyjna jest w toku, a polscy śledczy czekają na kolejne decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Postępowanie w sprawie Marcina P. prokuratura regionalna w Poznaniu prowadzi od października 2024 roku. 5 miesięcy później zdecydowano o postawieniu mu zarzutów, ale mężczyzna przebywał za granicą. W październiku ubiegłego roku Interpol wydał za nim czerwoną notę poszukiwawczą. W zatrzymanie, poza amerykańskimi służbami, byli zaangażowani aresztowani funkcjonariusze CBŚP oraz kryminalni z Komendy Głównej Policji. Podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia.
8: Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych.
5: Wiadomości Radia Plus.
8: Łatwo gang od mniej więcej godziny w trasie z Zakopanego do Gdańska. Jedzie na rowerze dla 8-letniego Maxa Tockiego z Leska na Podkarpaciu. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową. Koszt leczenia w Stanach Zjednoczonych wynosi 15 milionów, a brakująca kwota to 12 milionów i tyle chce zebrać Łatwo gang. Rodzina chłopca nie kryje wzruszenia.
7: My jesteśmy pełni nadziei, pełni takich dobrych wiary, że się uda, że niedługo zakończymy tą zbiórkę i będziemy mogli zacząć nowe życie po podaniu leku, że Max będzie mógł być zdrowym chłopcem. No ale emocje jeszcze nie opadają, jeszcze będą długo pewnie, bo to tak naprawdę dzisiaj się zaczyna.
8: Mówi nam Anna Tocka, mama Maxa. Wdzięczny za całą akcję jest również sam chłopiec. Posłuchajcie.
11: Bardzo dziękuję Łatwo Gangowi za to, że mnie dostrzegł. Gdy myśleliśmy, że to będzie przerwa Łatwo Ganga od internetu, to nagle bum, kolejna zbiórka. Czuję euforię i wielkie zadowolenie za to, że Łatwo Gang mi pomaga.
8: Stream Łatwo Ganga jest transmitowany na żywo w internecie.
12: Dzisiaj pięknie to wygląda, jest ciepło, 22-23 stopnie, jutro ma być dwie kreski więcej, ale najcieplejsza będzie niedziela, synoptycy mówią 27 stopni w Radomiu i regionie radomskim, jeszcze poniedziałek, wtorek taki ciepły, w środę troszkę się ochłodzi i temperatura spadnie, a deszcz ma przelotnie popadać jutro, poczekamy, zobaczymy. Ale do jutra nie czekamy, bo za chwilę zapraszam na drugą część magazynu w rytmie wydarzeń, ale najpierw Say You, Say Me i Lionel Richie na dobry początek. Joe Cocker też przypominam swoją piękną piosenkę.

0: Kaczyńskiego. Ale na liście projektów znalazło się także zadanie pod nazwą Muzyczne Serce Ojczyzny, przygotowane przez Rafała Skoczylasa.
1: W ramach tego projektu chcielibyśmy zrealizować dwa koncerty patriotyczne. Jeden koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości, drugi koncert na majówkę patriotyczną. Te koncerty miałyby się odbyć z udziałem nie tylko gwiazd, które śpiewają muzykę patriotyczną, ale także naszej lokalnej młodzieży, dzieci, które biorą udział m.in. w konkursach pieśni i poezji patriotycznej.
0: Więcej Marcin Prej za chwilę opowie o tym budżecie obywatelskim. Natomiast grupa młodzieży z diecezji radomskiej, licząca około 40 osób, wybiera się na przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży do Seulu. Właśnie rozpoczęły się przygotowania do wyjazdu, powiedział nam ksiądz Krystian Korba, diecezjalny duszpasterz młodzieży.
2: Będziemy też w ciągu roku spotykali się formacyjnie, bo wiemy, że Światowe Dni Młodzieży to nie jest tylko wycieczka, to nie jest tylko event kilkudniowy, tylko to jest formacja, czas przygotowania, czas budowania tej wspólnoty, grupy.
0: Radek Mizera za chwilę więcej wyjaśni nam, jak to będzie wyglądać. O bezpieczeństwie w sytuacjach kryzysowych też opowiemy, bo są takie spotkania, poruszane są one w całej Polsce. No to jedno z nich Karolina Stępień odwiedziła i opowie nam więcej szczegółów jeszcze w tej godzinie.

za chwilę zaczynamy drugą część naszego magazynu. Plenerowe kino, wieczór kabaretowy czy warsztaty taneczne to tylko niektóre inicjatywy zgłoszone do łódzkiego budżetu obywatelskiego z myślą o mieszkańcach powiatu opoczyńskiego.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Poznaliśmy zadania, na które będzie można głosować w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Wśród inicjatyw są także te związane z powiatem opoczyńskim, a czego dotyczą, to już sprawdzał nasz reporter Marcin Prejs.
2: Te inicjatywy dotyczą choćby organizacji filmowych wieczorów w Opocznie, czyli letniego kina pod gwiazdami. Podobnie jak w ubiegłych latach, swoją propozycję do budżetu złożyła także Karolina Kalinowska, kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie.
3: W bibliotece mamy zamiar utworzyć ogólnodostępną strefę wsparcia i bezpieczeństwa dla dzieci, dorosłych, seniorów. Oprócz książek o charakterze biblioterapeutycznym zamierzamy stworzyć taki kącik wyciszenia z fotelami, z pufami sensorycznymi, z nagraniami relaksacyjnymi. Będą też zaplanowane spotkania ze specjalistami i mam nadzieję, że to będzie takie nową, taka ciekawostka. Zrobimy także pokaz w mobilnym kinie sferycznym. Będą w nim wyświetlane filmy również o charakterze takim spokojnym, wyciszeniowym.
2: Z myślą o mieszkańcach powiatu opoczyńskiego, a szczególnie tych mieszkających w Drzewicy, projekt złożył Piotr Bajerowski.
4: Zgłoszony przez nas projekt pod nazwą Drzewicki Wieczór Kabaretowy to wyjątkowe wydarzenie plenerowe, które mamy nadzieję dostarczy mieszkańcom ogromnej dawki humoru i pozytywnej energii. Planujemy występy znanych i lubianych artystów polskiej sceny kabaretowej. Co najważniejsze, ten pełen śmiechu wieczór będzie całkowicie bezpłatny dla wszystkich mieszkańców. To doskonała okazja do wspólnej zabawy oraz odkrycia na nowo kulturalnego potencjału naszej gminy, którego w takim wydaniu w Drzewicy jeszcze nie było.
2: Wieczór kabaretowy miałby zostać przeprowadzony nad drzewickim zalewem. Z kolei opocznianin Rafał Skoczylas złożył projekt pod nazwą Muzyczne Serce Ojczyzny.
5: W ramach tego projektu chcielibyśmy zrealizować dwa koncerty patriotyczne. Jeden koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości, drugi koncert na majówkę patriotyczną. Te koncerty miałyby się odbyć z udziałem nie tylko gwiazd, które śpiewają muzykę patriotyczną, ale także naszej lokalnej młodzieży, dzieci, które biorą udział m.in. w konkursach pieśni i poezji patriotycznej.
2: Wśród zgłoszonych projektów obejmujących powiat opoczyński znalazło się także zadanie związane z organizacją warsztatów tańca. W całym subregionie piotrkowskim zgłoszone zostały 73 inicjatywy na łączną kwotę około 4 milionów złotych. Dostępna pula pieniędzy to nieco ponad 1 400 000 złotych. O wsparcie wcale więc nie będzie łatwo. Ciekawy projekt związany z organizacją warsztatów gry na rogach myśliwskich złożył Bartłomiej Gawron. Inicjatywa powalczy o pieniądze w ramach tzw. puli wojewódzkiej. Jak wyjaśnia Bartłomiej Gawron, warsztaty co prawda przeprowadzone będą w Tomaszowie, jednak nie zabraknie podczas nich wątków opoczyńskich.
6: Podczas warsztatów będą też koncerty właśnie muzyki myśliwskiej. Myślę, że jak najbardziej tą muzykę ludową regionu opoczyńskiego w połączeniu z rogami warto pokazać. Jest to nasze tak naprawdę dobro narodowe, ale też możliwe, że się uda, aby nasza opoczyńska orkiestra miejska pokazała muzykę myśliwską w innym wydaniu, bardziej jeżeli chodzi o inspirację muzyką myśliwską do muzyki swingowej.
2: Głosowanie na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego rozpocznie się 1 czerwca.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Ruch Trumpa. 5000 żołnierzy ma trafić do Polski. Husarze dotrą dziś do naszego kraju. Czym wyróżnia się ten samolot? Łatwogang znów chce poruszyć całą Polskę.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: W diecezji radomskiej rozpoczęto przygotowania do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Seulu. W ciągu najbliższych miesięcy będą odbywały się cykliczne spotkania formacyjne, a szczegóły zna i już teraz przedstawi Radek Mizera.
2: Ksiądz Krystian Korba, diecezjalny duszpasterz młodzieży, poinformował, że do Korei Południowej udaje się grupa licząca ponad 40 osób, głównie z duszpasterstwa akademickiego w Radomiu oraz Mamęczyna czy Solca nad Wisłą.
3: Będziemy też w ciągu roku spotykali się formacyjnie, bo wiemy, że Światowe Dni Młodzieży to nie jest tylko wycieczka, to nie jest tylko event kilkudniowy, tylko to jest formacja, czas przygotowania, czas budowania tej wspólnoty, grupy. Jakie oczekiwania? No mam nadzieję, że ten wyjazd przyniesie dobre owoce duchowe w życiu tych młodych ludzi, że oni będą umacniać się w tej relacji, żeby żyć coraz bliżej Pana Boga.
2: Do Seulu wybiera się Anna Gumińska.
4: No na pewno, żeby poznać wiele osób, żeby zbliżyć się też z Bogiem i to było takie w sumie moje marzenie. I w sumie jak usłyszałam, że jest taka okazja, to bardzo się ucieszyłam i zawsze chciałam gdzieś pojechać tam za granicę daleko i no Seul to jednak fajne wydarzenie takie, no.
2: Odległe miejsce.
4: Nowy kontynent. Jeszcze nie byłam tak daleko, więc fajnie. Byłam we Włoszech w tamtym roku i też było fajnie, bardzo fajnie, więc no chcę jechać jeszcze raz, teraz do Seulu.
2: Jakie znaczenie dla Ciebie ma przeżywanie wiary we wspólnocie rówieśników?
4: No na pewno duże znaczenie. No jest na pewno ważne. No z rówieśnikami, no to z tymi przyjaciółmi zawsze chciałam coś takiego robić, gdzieś jechać. Jest teraz taka okazja, więc bardzo fajnie.
2: Pieniądze na wyjazd zbiera także Natalia Samsel.
5: Żeby zwiedzić świat, zbliżyć się do Boga, no poznać dużo innych ludzi, nowe miejsca, coś ciekawszego. Przygotuję się na pewno bliżej tego terminu jakoś lepiej, no i zobaczymy już na miejscu.
2: A jakie wyobrażenia masz o spotkaniu młodych w Korei Południowej?
5: Myślę, że będzie bardzo miło, bardzo fajnie, spędzi się bardzo czas tak owocnie, na pewno to zapadnie bardzo w pamięć, będą fajne wspomnienia z tego.
2: Z kolei Patryk Rusin po doświadczeniach spotkania młodych w Rzymie chce przeżyć coś podobnego, tym razem w Seulu.
6: Nadzieje, jakie wiążę z wyjazdem do Seulu, no to przede wszystkim poznanie nowych ludzi, pogłębienie własnej wiary, ale również doświadczenia, które będą się wiązały, czy to z naszymi spotkaniami, które będą się odbywać jeszcze przed wyjazdem, gdzie myślę, że będziemy poznawać Seul jako miejsce i ogólnie Koreę Południową oraz myślę, że doświadczenia powtórzą się z Rzymem, w którym byliśmy jako oddział z Solca też. Takim przeżywanie wiary w gronie rówieśników, atmosfera, która będzie panować, myślę, podczas tego dnia kulminacji.
2: Razem z grupą młodzieży do Seulu wybierają się Nikola Skórnicka i Jola Korberska. Obie studiują w Warszawie filologię angielską z rozszerzonym językiem koreańskim. Były również w Korei Południowej.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych to temat spotkań poruszanych w całej Polsce. Takie spotkania czy szkolenia obejmują podstawowe zagadnienie związane z bezpieczeństwem, reagowaniem w sytuacjach kryzysowych oraz przygotowaniem społeczeństwa do działań w warunkach zagrożenia takich jak powódź, pożar czy długotrwały brak prądu. Takie spotkania prowadzą najczęściej żołnierze, strażacy, ratownicy medyczni. Sprawdziliśmy, czy wiedza nabyta podczas szkolenia przyda się w codziennej sytuacji. Na jedno z takich spotkań z mikrofonem Radia Plus wybrała się Karolina Stępień.
2: Na wstępie chciałabym powiedzieć, że będziemy rozmawiać tutaj właśnie o takich sytuacjach kryzysowych typu pożar, powódź, silne wiatry czy huragany, które coraz częściej się zdarzają. Co zrobić, kiedy odetchnie jest od cywilizacji, tak powiedzmy, bo dzisiaj na przykład brak prądu to już jest duży problem, tak? Bo nie działają nam telefony, nie działa nam telewizor, nie mamy dostępu do informacji. Co zrobić, kiedy odetną nam również wodę, tak? Kiedy odetną nam gaz. Jak się przygotować na takie sytuacje? Jak się przygotować, jeżeli zdarzy się, że ewakuacja będzie konieczna, tak? Jak też do tego przygotować?
3: Mamy przekonanie, że budowanie odporności mieszkańców w zakresie bezpiecznego zachowania na okoliczność różnych sytuacji kryzysowych jest po prostu potrzebne każdemu człowiekowi. Ewelina Nowak, organizator społeczności lokalnej, Centrum Usług Społecznych. Mamy doświadczenie powodzi sprzed 2 lat. Uczestniczyliśmy wówczas w pomocy na rzecz powodzian. Uznaliśmy, że należałoby w najbliższej przyszłości zadbać o to, aby przygotować w wiedzę, w umiejętności osoby, które mogą doświadczyć nie tylko powodzi, również pożaru, innych kataklizmów, które no niestety nawiedzają nas. Podczas spotkania przypomnimy też zasady pierwszej pomocy, więc myślę, że te umiejętności również przydatne każdego dnia, być może w różnych okolicznościach, dają nam poczucie większego bezpieczeństwa, pewności siebie i warto dbać o to.
2: Prawdopodobnie wszyscy Państwo dostaliście do skrzynek takie poradniki bezpieczeństwa, prawda? Są bardzo fajne, bardzo jasno opisane, jest w nich sporo informacji, takich bardzo rzeczowych i kluczowych informacji, bo naprawdę nikt od Was nie wymaga, żebyście byli nie wiadomo jak spakowani, jak przygotowani, ale takie podstawowe, najważniejsze rzeczy, żebyście mieli też w domu przygotowane rzeczy, które na przykład pozwolą Wam przetrwać 2-3 dni bez prądu, tak, bez dostępu do bieżącej wody, bez możliwości wyjścia z tego domu.
4: Czy taka wiedza z takich spotkań przydaje się nie tylko właśnie w sytuacjach kryzysowych, ale też na co dzień?
5: No na pewno. Wie Pani, no kiedyś ktoś nas może przeszkolił w tym, ale dobrze jest sobie przypomnieć.
4: Tą wiedzę będzie można wykorzystać w praktyce, w domu. Jest to bardzo ważne i uważam, że trzeba tą wiedzę rozpowszechniać, że obywatele powinni wiedzieć, jak się zachować w danej sytuacji.
6: Na co dzień, tak dokładnie, bo różnie prawda w życiu bywa. Czy w domu, czy na ulicy, czy gdziekolwiek jesteśmy w każdej sytuacji. Trzeba zawsze reagować, bo ludzie po prostu, brak empatii ludziom, gdzieś w ogóle się ludzie się pogubili w swoim życiu. Ja osobiście zawsze reaguję, zawsze udzielę tej pomocy.
2: Oczywiście tą pomoc jak długo prowadzimy? To są 3 sytuacje, kiedy możemy przerwać prowadzenie reanimacji. Po pierwsze, to najfajniejsza, odzyskanie funkcji życiowych. Druga, przyjechanie służb medycznych. Ale to nie jest tak, że widzę tam karetkę i przerywam. Nie. Dopiero jak po drugiej stronie usiądzie klętnie ratownik i powie przyjmuje i to jest tak zwana ręka za rękę. I trzecia sytuacja, opadnięcie z sił ratującego. Po pierwsze, własne bezpieczeństwo.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: A już za chwilę aktualności Radia Watykańskiego w Radiu Plus Radom.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W obliczu rozwoju sztucznej inteligencji musimy odzyskać prawdziwe rozumienie wielkości człowieka, przypomina Leon XIV. Jeanville we Francji rozpoczął się zlot katolickiej młodzieży gimnazjalnej z regionu paryskiego. Episkopat Polski apeluje o poszanowanie konstytucyjnej definicji małżeństwa. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Coraz bardziej zatracamy dziś poczucie tego, kim jest człowiek, ostrzega Leon XIV. Wynika to z nieograniczonego wdrażania techniki kosztem godności człowieka oraz zastępowania relacji międzyludzkich kontaktem z chatbotami. Papież mówił o tym na audiencji dla uczestników Watykańskiej Konferencji o Sztucznej Inteligencji. Podkreślił, że nie stoimy przed wyzwaniem technicznym, lecz antropologicznym. Musimy odzyskać prawdziwe rozumienie wielkości człowieka.
2: Jestem przekonany, że tylko poprzez kontemplację Chrystusa, Słowa Wcielonego, możemy odzyskać nie tylko właściwą wizję Boga, ale także zrozumieć prawdę o człowieczeństwie. Ponieważ Syn Boży poprzez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Serce ludzkie nigdy w pełni nie zgłębi swoich tajemnic, ani nie zrozumie swojej wartości bez serca Chrystusa. Z tego powodu zachowanie prawdziwego oblicza i głosu każdej osoby musi koniecznie wiązać się ze spotkaniem z tym, który jest obrazem Boga niewidzialnego, a jednocześnie sam jest człowiekiem doskonałym.
1: Papież wspomniał też o możliwych konsekwencjach korzystania z techniki i sztucznej inteligencji dla rozwoju młodych. Podkreślił, że wszyscy powinni się nauczyć umiaru i dyscypliny.
0: Wiadomości ze świata.
1: W Jeanville we Francji rozpoczyna się dzisiaj katolicki zlot młodzieży gimnazjalnej z regionu paryskiego Frat 2026. Uczestniczy w nim 12 tysięcy młodych.
3: Złoty Frat odbywają się co roku. W latach nieparzystych są przeznaczone dla licealistów, a w parzystych dla gimnazjalistów. Ostatnio zmienia się ich natura. Organizatorzy stopniowo odchodzą od formuły ewangelizacyjnego festiwalu. Więcej miejsca poświęca się ciszy i adoracji, mówi biskup Mathieu Roget z diecezji Nanterre. To reakcja na to, co dzieje się dziś wśród francuskiej młodzieży, która coraz wyraźniej szuka treści duchowych. Przejawem tego jest rosnąca co roku liczba młodych, w tym również nastolatków, którzy proszą o chrzest. Także na tegorocznym zlocie przewidziany jest chrzest 11 gimnazjalistów.
1: Episkopat Polski wystąpił w obronie konstytucyjnego pojmowania małżeństwa. Odniósł się tym samym do wydanych ostatnio orzeczeń w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. Stanowisko zajęła Rada Episkopatu do spraw rodziny. Przypomina, że zgodnie z konstytucją małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety i jako takie znajduje się pod ochroną państwa, a konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej. Żadne ustawy ani interpretacje nie mogą pozostawać z nią w sprzeczności. Episkopat podkreśla, że tak fundamentalne kwestie jak małżeństwo nie powinny być rozstrzygane drogą interpretacji budzących poważne wątpliwości społeczne i konstytucyjne.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
1: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
0: Interwencje.
2: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
0: Opinie.
3: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
0: Fakty.
4: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
0: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
5: Autopromocja.

0: tłumy czekają w Łasku na przylot pierwszych trzech polskich F-35. Na miejscu jest też nasz reporter. Dwulatek utonął w oczku wodnym w Ząbkach. Dwie opiekunki ze żłobka z zarzutami. W najbliższą niedzielę krakowianie zdecydują o przyszłości prezydenta miasta. Jest 18. Marcin Bartnik. Chcą z bliska zobaczyć najnowsze wzmocnienie polskiej armii przy bazie lotniczej w Łasku. Tłumy czekają na przylot pierwszych trzech samolotów F-35. Amerykańskie maszyny mają wylądować w najbliższych minutach.
1: Przyjechałem tutaj pod wpływem impulsu. Byłem w pracy, zobaczyłem, o jednak dzisiaj przylatuję, bo myślałem, że wczoraj, aczkolwiek przylatuję dzisiaj, no i się fajnie zużyło. Jest oczekiwanie, no w końcu polskie F-35.
2: Podejrzewam, że będzie ładny widoczek, dobry hałas i wszyscy się będą świetnie bawić.
3: Przyjechaliśmy zobaczyć?
4: No zobaczmy.
3: Krzysztofowy. No pokonaliśmy kawał drogi, bo chcieliśmy zobaczyć, jak te samoloty wyglądają w realu, a nie tylko na zdjęciach czy filmach.
0: Mówili naszemu reporterowi Rafałowi Różyckiemu zebrani przy bazie w Łasku fani lotnictwa. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe samoloty F-35. Do końca roku w naszym kraju planowo ma się pojawić 14 maszyn. Ostatnie przylecą w 2029. Dwie opiekunki z zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci. Ruch prokuratury po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Dwulatek utonął w oczku wodnym znajdującym się na terenie placówki. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak przebiegały przesłuchania?
5: Jedna z opiekunek przyznała się do winy i złożyła krótkie wyjaśnienia. Ich treści prokuratura jednak nie zdradza. Druga kobieta odmówiła odpowiedzi na wszystkie pytania.
6: W tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa.
5: Mówi prokurator Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Wobec kobiet zastosowano dozór policyjny. Mają też m.in. zakaz kontaktowania się ze sobą i świadkami. Na przedstawienie zarzutów pozwolił zebrany materiał dowodowy. Śledczy jednak nie chcą mówić o szczegółach. Tłumaczą to dobrem postępowania. Zaznaczają jednak, że w planach mają kolejne czynności.
6: W tym zabezpieczenie stosownej dokumentacji, przesłuchania kolejnych świadków.
5: Podejrzanym kobietom grozi do 5 lat więzienia.
0: To był Michał Skolimowski. Strefa czystego transportu, podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej i zarzuty o kolesiostwo doprowadziły do referendum, twierdzi politolog Tomasz Synowiec. Krakowianie pójdą do urn w najbliższą niedzielę, by zdecydować po 2 latach o potencjalnym odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zdaniem eksperta na obecną sytuację złożyło się wiele czynników.
7: To są zapalniki, a ogólny poziom niezadowolenia z prezydenta Miszalskiego był bardzo duży, jest bardzo duży, jak pokazują także dane sondażowe. Wydaje się, że to są sytuacje, które są takie właściwie trudne do zdiagnozowania, dlaczego te oceny są aż tak bardzo złe. Warto zwrócić przy tym uwagę na to, że prezydent Miszalski niejako stał się prezydenturą kontynuacji prezydenta Majchrowskiego, a mieszkańcy Krakowa, na co wskazują także te dane, chcieliby zmian.
0: Mówi Tomasz Synowiec. A czy referendum będzie frekwencyjnym sukcesem?
7: Ja osobiście sądzę, że jednak mimo wszystko frekwencja zostanie osiągnięta, bo jak popatrzymy na liczbę podpisów, jak popatrzymy na oceny, deklaracje sondażowe, ale także historycznie, jak to wyglądało w innych miastach, jak liczba podpisów przekładała się na liczbę głosów, to sądzę po tych danych, że referendum zakończy się sukcesem, przynajmniej w tej części odnoszącej się do prezydenta miasta, odwołania prezydenta Miszalskiego.
0: Pod wnioskiem o organizację referendum za odwołaniem prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego złożono 134 tysiące podpisów.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Z Politechniki Łódzkiej do NASA w Houston. Tak wyglądała droga doktora Aleksandra Nawrockiego, inżyniera, który pracował przy jednym z najważniejszych projektów współczesnej eksploracji kosmosu. Można go było dziś spotkać w łódzkim EC1.
9: W jaki sposób pan się zainteresował kosmosem?
10: W ogóle przypadkowo. Ja nigdy nie myślałem o kosmosie. Aleksander Nawrocki był główny inżynier robotyki w NASA. Często się mówi, że sukces przynosi szczęście, a w moim przypadku było, że szczęście przyniosło sukces.
9: Co dla pana było najciekawszym przedsięwzięciem?
10: Najbardziej ciekawe to było, że trenowałem astronautów. Z nimi dużo miałem do czynienia. Zresztą NASA nawet zaproponowała mi pokój na parterze w budynku 4 w Houston, który był budynkiem przeznaczonym tylko dla astronautów. Ja byłem jedyny, który był poza astronautami, który miał biuro w tym budynku.
0: Z byłym inżynierem NASA rozmawiał nasz reporter Daniel Tekliński.

No a propos kosmosu, można gwiazdy oglądać. Czemu nie? Piękne, błękitne niebo teraz, w nocy tak samo będzie. Choć synoptycy na jutro zapowiadają jakieś przelotne deszcze, ale wczoraj też miały być i dzisiaj miały być. Nic nie było. Na razie. 23 stopnie w tej chwili na termometrze, w nocy spadnie do 10, jutro 25-27, w niedzielę pojutrze. Pretty Woman i Roy Orbison na początek tej godziny, a za chwilę kwadrans dla pasterza.

0: Kwadrans dla pasterza. Rozmowy z biskupem radomskim Markiem Solarczykiem.
1: W studiu Radia Plus Radom witam naszego gościa. Przy mikrofonie biskup Marek Solarczyk, biskup radomski. Chrystus zmartwychwstał, alleluja.
2: Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja.
1: Tym wielkanocnym pozdrowieniem jeszcze kilka dni będziemy się witać, bo przed nami uroczystość zesłania Ducha Świętego, która zamyka okres wielkanocny, a w naszej diecezji rozpoczyna się tydzień ewangelizacyjny. Wiele grup formacyjnych, księże biskupie, zaangażowało się w tym roku w przygotowanie tego tygodnia.
2: Myślę, że wyjściowo trzeba zacząć od takiego najbardziej prostego wyrażenia prawdy o Duchu Świętym. Ja to niosę w sobie i staram się też o tym mówić, jak udzielam sakramentu bierzmowania, że tajemnica Ducha Świętego to jest tajemnica Boga, który żyje. A tydzień ewangelizacyjny jest najpiękniejszym znakiem, że to życie Boga jest pielęgnowane przez ludzi i indywidualnie, i we wspólnocie, i to kształtuje ich, ale i przez tę wspólnotę jest znakiem, właśnie głoszeniem dobrej nowiny o Bogu, który żyje innym ludziom. I takie jest również założenie i bogactwo tego tygodnia ewangelizacyjnego, żeby też tym bardziej pokazać różne formy, i te już dawne, ale i te nowe, najnowsze, jeżeli chodzi o to przeżywanie tajemnicy Boga przez osoby i we wspólnocie, i bardzo osobiście. I zaczyna się to oczywiście od niedzieli zesłania Ducha Świętego i każdy zaangażowany w liturgię i w różne dzieła jest właśnie uczestnikiem i świadkiem tych tajemnic, a potem od poniedziałku do soboty te wyjątkowe propozycje na te 6 dni. Oczywiście ich może być więcej, ale mamy kolejne lata. Właśnie, żeby pokazać, żeby zachęcić, żeby może docenić. W poniedziałek od nowa w Duchu Świętym, ruch ewidentnie charyzmatyczny i najczęściej kojarzony właśnie z tajemnicą ewangelizacji Ducha Świętego, charyzmatów od Boga. We wtorek Dzień Matki, nie mogło być inaczej, jak przywołanie całego wielkiego bogactwa i duchowego, ale i świadectwo życia członków kół Żywego Różańca, tym bardziej w tym wyjątkowym roku, kiedy te wspólnoty przeżywają 200 lat swojego istnienia. Są takie zwyczajne, wydawałoby się tylko dla starszych, ale dobrze wiemy, że ich żywotność jest niesamowita i w tym, co zawstydza tak na zewnątrz, w poświęceniu, w oddaniu, już nie mówiąc o duchowych owocach. Środa to jest ten wyjątkowy moment, kiedy objawi się, przypomni to wszystko, co Akcja Katolicka, bardzo wyjątkowe stowarzyszenie, które nie tylko głosi, ale wręcz ma w swoim charyzmacie to, żeby organizować wręcz właśnie pewne działania dla ludzi, którzy chcą się włączyć w to, co jest dziełem Kościoła, ale też i nauką i prawdą Pana Boga. Czwartek to wyjątkowa oferta, która jest w różnej formie przeżywana, ale też z zaakcentowaniem duszpasterstwa kobiet, gdzie osoby właśnie niosące tę wyjątkową wrażliwość w kobiecości również i potwierdzają i przeżywają swoją drogę z Panem Bogiem, ale jednoczą się również z innymi. W piątek pewna propozycja ze środowisk młodych i od duszpasterstwa akademickiego i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ale nie tylko. Dzieło, które od 2 tak naprawdę lat już jest. W piątki raz w miesiącu na ulicy Żeromskiego u nas w Radomiu przed kościołem garnizonowym, a zauważalne, a

0: tak naprawdę w kościele garnizonowym, bo jest adoracja Najświętszego Sakramentu, jest możliwość spowiedzi, są ci świadkowie nazywani ewangelizatorami, którzy rozmawiają, którzy tłumaczą, którzy zapraszają. Też wyjątkowe dzieło. W ostatnich dniach było swoiste podsumowanie tych 2 lat i tak najogólniej było wspomniane, że przez te 2 lata, raz w miesiącu, około 2000 osób jednak stało się uczestnikiem pewnych tajemnic. I to jest piękne i to się będzie, daj Boże, dobrze rozwijało. No i sobota, gdzie rycerze Kolumba zasadniczo i to wszystko, co jest takim bardzo szczególnym wpisaniem duszpasterstwo mężczyzn, w różnej też formule realizowanej obecnie, ale oczywiście swoistym takim blaskiem i swoistym znakiem na pewno są właśnie członkowie rycerzy Kolumba. I tydzień się właśnie kończy, nawet w mojej opowieści, ale przede wszystkim właśnie taka wyjątkowa tajemnica i potwierdzenie, że to święto zesłania Ducha Świętego, ono nie tylko raz do roku, nie tylko jednego dnia, nie tylko w tygodniu, ale przede wszystkim w życiu każdego człowieka wiary objawia właśnie to, że Bóg żyje.
1: Jedną z grup zaangażowanych w tydzień ewangelizacyjny, którą wspomniał ksiądz biskup, jest duszpasterstwo akademickie. Ksiądz biskup często zagląda na Górniczą w Radomiu, a tam wiele się dzieje, wiele ciekawych projektów. O jednym ksiądz biskup wspomniał, ja dodam jeszcze ostatnie spotkanie przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży w Seulu.
0: Zaglądam, ale też staram się nie przeszkadzać, bo to są też spotkania dedykowane w bardzo konkretnych intencjach, kierunkach odnoszących się do młodych ludzi i poszukujących tego, co duchowe, jak chociażby w refleksji nad Bożym Słowem, w adoracji, ale i też w poszukiwaniu dobrego męża i dobrej żony i różnych innych formach. Oczywiście właśnie było to spotkanie przygotowujące. Grupa tak naprawdę już jest, łącznie z grupą listą rezerwowych. Przekazanie pewnych informacji czysto organizacyjnych. Przypomnę, że to jest przełom lipca i sierpnia przyszłego roku w Seulu. Ale też bardzo ciekawym doświadczeniem była refleksja 2 młodych naszych dziewcząt, studentek, które między innymi też studiują koreanistykę, a na pewno język koreański, które były w Korei i to, co przekazywały, na pewno niesie w sobie bardzo wiele refleksji, zaczynając od takiej najprostszej. Język koreański jest bardzo skomplikowany i jego brzmienie różnych końcówek może przynieść bardzo różne skutki, a tak jak one mówiły, zasadniczo ludność koreańska nie posługuje się żadnym innym, a więc może być to bardzo duże wyzwanie i doświadczenie, ale też przekazanie chociażby nawet takiej bardzo ważnej, myślę, kwestii, która w wielu środowiskach i wielu osobach jest oczywista, ale u wielu już zanikła, mianowicie bardzo mocno wspomniały, że w całej tamtej kulturze osoba młodsza wobec starszej, osoba stojąca wobec kogoś, kto piastuje jakąś funkcję, urząd ważniejsza w wymiarze społecznym, to nie ona inicjuje spotkanie, rozmowę, wyciągnięcie dłoni, tylko właśnie z szacunku to jest inicjatywa tej starszej osoby. Bardzo szczególne doświadczenie, już nie mówiąc o tym, że tak jak tłumaczyły, nawet w języku powiedzenie zwyczajnego do widzenia inaczej brzmi u tego, kto żegna się, ale zostaje w miejscu, inaczej u tego, kto się żegna i wychodzi, inaczej u tego, kto jest młodszy, kto jest starszy. To jest tylko bardzo szczególny znak i tym już zakończę, który właśnie pokazuje, że Światowe Dni Młodzieży w różnych rejonach świata są też pewną lekcją bogactwa. Bogactwa ludzkiego życia, ale też i przeżywania wiary. I to jest również perspektywa tego, co w wymiarze świata się ma zamiar dokonać w Seulu w lipcu i sierpniu przyszłego roku.
1: A dziś w kalendarzu liturgicznym wspomnienie świętej Rity z Kaszi, patronki spraw beznadziejnych. W naszej diecezji znane mi są, księże biskupie, przynajmniej dwa miejsca, gdzie ta święta jest szczególnie czczona. To kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi w Radomiu i kościół świętej Barbary w Nieświniu, gdzie są relikwie świętej Rity. Czemu możemy zawdzięczyć to, że kult świętej Rity jest coraz powszechniejszy?
0: Ja myślę, że w odpowiedzi mogą się znaleźć dwa wątki. Po pierwsze, pewien, że tak powiem, popyt na tę świętą, czy żeby nie powiedzieć, po prostu jest sławna i jest ciekawa i ludzie do niej wracają. Ale szczególnie biorąc pod uwagę tę tematykę określenia patronka spraw beznadziejnych, czy przez innych nazywanych trudnych, ale dobrze wiemy, że to byłoby niewystarczające. Ostatecznie rzecz biorąc, no jest taki czas, przepraszam, że w takiej formie to wypowiedziałem, w którym święta Rita potwierdza, że prośby zanoszone do Boga przez jej wstawiennictwo przynoszą bardzo konkretne owoce w życiu tych, którzy ją proszą o to wstawiennictwo. I to jest to, co ja sobie i innym kapłanom też nieraz przypominam, że jak źródło Bożej łaski jest żywe, to my się nie musimy martwić, żeby ludzie chcieli z niego skorzystać, bylebyśmy tego nie zmarnowali. I na pewno święta Rita jest właśnie taką wyjątkową postacią, taką wyjątkową świętą kobietą, która w obecnym czasie, nie tylko w Polsce, nie tylko w naszej diecezji, właśnie jest opiekunką różnych ludzkich spraw, tajemnic. I Bogu dzięki. I niech się to objawia jak najpełniej. A dzień, w którym Kościół przywołuje szczególnie wstawiennictwa świętego, czyli dzisiaj, nigdy nie pozostanie dniem niezauważonym, jeżeli chodzi o Boże dary w życiu człowieka ufającego Bogu.
1: Przed nami Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Cała liturgia słowa kieruje naszą uwagę na trzecią osobę Trójcy Świętej. W Ewangelii Jezus zwraca się do apostołów: weźmijcie Ducha Świętego i daje im władzę odpuszczenia grzechów.
0: To jest Ewangelia Świętego Jana, myślę, już końcówka, 20 rozdział. I oczywiście, no właśnie, tajemnica Ducha Świętego, zesłania Ducha Świętego, zapowiedzi na tym etapie tak naprawdę, bo to jest dzień zmartwychwstania w przekazie Jana Ewangelisty, ale z tym wyjątkowym orędziem Pana Jezusa, czy zapowiedzią właśnie mocy Ducha Świętego. I to, co tam jest bardzo wyjątkowe, to oczywiście spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym i dla nas kończących okres wielkanocny, tym bardziej wraca po prostu ta prawda. Chrystus, który poprzez swoje dzieło otworzył nam tę tajemnicę Bożego życia i życia z Bogiem, a dzięki mocy Ducha Świętego możemy ją przeżywać. I to, co jest tam wyjątkowe dla mnie, biorąc pod uwagę ten przekaz ewangeliczny, to właśnie to, że ten zmartwychwstały przychodzący za chwilę, kiedy potwierdza swoją obecność i wyraża to również w tym nie tylko życzeniu, ale wręcz wyrażeniu tajemnicy wpisanej w pokój, kiedy człowiek przeżywa swoją bliskość z Bogiem, za chwilę mówi: jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Więc znowu jakby stajemy wobec właśnie tego wyjątkowego daru i tej tajemnicy, to co Chrystus przyniósł, to co przeżywał w swojej jedności z Ojcem, w mocy Ducha Świętego, On zawierza i pozostawia to innym, nam. I to jest właśnie owoc życia z Duchem Świętym. Ale za chwilę też jeszcze dodaje, kiedy mówił o Duchu Świętym, weźmijcie, zaraz dodaje, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oczywiście nawiązanie do sakramentu pokuty, ale kiedy sobie przypomnimy to, co Jezus przeżywał w czasie swojego nauczania i kiedy On odpuszczał grzechy, to dla wielu ówczesnych było to powodem do odrzucenia Jezusa i wołania, że bluźni, bo tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Jakby znowu wracamy do tej myśli, o której tutaj zacząłem mówić, że Chrystus mówi: macie być moimi naśladowcami właśnie w tym, żeby uobecniać, wnosić to, co jest życiem Boga poprzez wasze życie również i dla innych. Ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć, ale dobrze wiemy, że cała nasza troska, chociażby to wszystko, co gdzieś przypominają właśnie dary Ducha Świętego, te 7 takich wyjątkowych momentów przypominających to, że Bóg jest, to, że nas kształtuje, to, że w ten sposób my ubogacamy nasze życie i jesteśmy gotowi być wytrwali i z odpowiedzialnością przeżyć, bo szanujemy właśnie to, co jest, jesteśmy wrażliwi na to, co jest od Boga. To jest właśnie, tak naprawdę właśnie wpisane w to, ale również i nawet, żeby może lepiej gdzieś, może bliżej przedstawić, kochani rodzice, kiedy stajecie wobec swoich dzieci i kiedy chcecie, żeby ponieśli dalej w swoim życiu, to właściwie mówicie, to jest to, teraz wy idziecie dalej. To co przecież wy niejednokrotnie mówicie, nie przeżyję życia za mojego syna i moją córkę, ale wierzę, że pójdzie również właśnie z taką troską, z takim szacunkiem i z tym, co jest w moim życiu, starałam się i starałem przekazać dla jego życia, ukształtować, wierząc, że to będzie jeszcze bardziej wzrastało dzięki osobistej trosce, dzięki wsparciu innych, a przede wszystkim właśnie dzięki mocy Boga. Chrystus w ten sposób dzisiaj nam przypomina poprzez tę Ewangelię, że w taki sposób dalej dokonuje się tajemnica tych, którzy zostali i są dziećmi Bożymi.
1: Przy odpowiedzi na pierwsze pytanie ksiądz biskup wspomniał bardzo ważny dzień, który będziemy obchodzić we wtorek, Dzień Matki, przed błogosławieństwem. Poproszę o modlitwę w intencji naszych mam.
0: Nie sposób nie wyrazić tego innymi słowami, jak słowami Matki. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
1: Teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
1: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
2: Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Szefie, kierowniku, złoty, no tak wyszło.
12: Widzę, a nie mówiłem? A więc Paciorek.
11: Zmówić?
12: Zmówić i zamówić. U Paciorka rzecz jasna.
13: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u Paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe nowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Ha! hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo.

Słyszeliśmy w transie dla pasterza, że niedziela zasłania Ducha Świętego przed nami, to ta najbliższa. Natomiast Powiatowy Instytut Kultury zaprasza właśnie tego dnia na koncert do kościółka. To mały kościółek pod wezwaniem Świętego Ducha. Jest taki kościół w Wiłży. I tam odbywają się bardzo rzadko, ale przepiękne koncerty. Tym razem koncert zatytułowany jak najbardziej pasujący do tego, co teraz mamy, czyli Chwalcie Łąki Umajone. A wystąpią Basia Pospieszalska wokal, Joachim Mencer, lira korbowa. No i to wszystko będzie urzekające na pewno. Oni już kiedyś zagrali, zaśpiewali i zrobili to przepięknie. Myślę, że również ten koncert tak będzie brzmiał. To najbliższa niedziela w Wiłży, w Kościele Świętego Ducha. Początek o godzinie 19:00.

Zapraszam Was na koncert. W niedzielę zapraszam Was również. Można wybrać się do Resursy i to w dwa miejsca, bo Resursa ma swój dział muzealny w kamienicy Deskurów. Tam od pewnego czasu jest wystawa Picasso, twórca i inspirator. I właśnie w niedzielę o godzinie 11 odbędą się tam warsztaty rysunku na tej właśnie wystawie Picasso, twórca i inspirator. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, polecamy, zapraszamy. Rękodzielniczy jarmark doświadczeń też organizuje Resursa, też w niedzielę i też zaczyna się o 11, tyle że w samej Resursie przy ulicy Malczewskiego. Co tam się będzie działo? Będą ci, którzy tworzą z włóczki, z gliny, z różnych takich rzeczy, przepiękne maskotki, przepiękne zabawki, przepiękne gadżety, takie prezenty, które będzie można również tam zakupić. Jeżeli chcecie, ten jarmark doświadczeń, rękodzielniczy jarmark doświadczeń w niedzielę w Resursie, początek o 11, potrwa to wszystko do godziny, jak mówią organizatorzy, 16.

0: Na zegarze powoli zbliża się godzina 19, za półtorej minuty najświeższe wiadomości, później filmowo-plusowo. Jak zawsze w piątek, już teraz zapraszam, będę miał zaproszenie do kina.
1: Reklama.
2: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech, wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
5: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Radom.
9: Pierwsze trzy polskie F-35 wylądowały w bazie w Łasku. Jechałem z oskarżonym 304 km na godzinę. To świadek w procesie Sebastiana M. po tragedii na A1C. Pożar na toruńskim poligonie ugaszony. Jest 19. Marcin Bartnik. Pierwsze samoloty F-35 już w Polsce. Trzy wielozadaniowe myśliwce pojawiły się na niebie w asyście dwóch F-16 i wylądowały w bazie w Łasku.
10: Panie, pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
11: Dzięki, panie generale. Gratulacje. To jest wielki dzień dla Polski, dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków. Pierwsze trzy F-35 wylądowały. Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś Polska jest silniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35.
9: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym 12. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku. Myśliwce będą stacjonowały w bazach w Łasku i Świdwinie. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. Ważne zeznania w procesie Sebastiana M., który odpowiada za tragedię na A1C. W wypadku w 2023 roku zginęła trzyosobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego i jego zeznania wywołały sporo emocji, przyznaje pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
12: Liczba dnia 304. Tak zakodowałem i tak zakodowała rodzina i myślę wszyscy na sali, łącznie z sądem, że z taką prędkością pasażer miał okazję jechać wspólnie z panem Sebastianem M. i wielokrotnie jeździł z prędkością powyżej 200 km na godzinę, więc to był standard prowadzenia pojazdu przez pana Sebastiana M., no co rzutuje na portret kierowcy.
9: Obrona oskarżonego złożyła dziś nowe wnioski, w tym dokument dowodowy w postaci prywatnej ekspertyzy. Kolejna rozprawa odbędzie się pod koniec lipca. Ogień ugaszony, koniec akcji strażaków na poligonie w Toruniu. Przez kilka godzin walczyli z pożarem traw. Spłonęło niemal 35 hektarów.
13: Na chwilę obecną działania gaśnicze na terenie poligonu praktycznie zostały zakończone. Wszystkie zastępy, które prowadziły te działania, było ich łącznie 20. Zwijają sprzęt i będą udawały się do bazy. Finalnie pożar objął około 35 hektarów. Mówimy tutaj o pożarze głównie trawy.
9: Relacjonowała Aleksandra Starowicz z Toruńskiej Straży Pożarnej. Z ogniem walczyło 20 zastępów, a także dwa samoloty gaśnicze typu dromader.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: To pierwszy tego typu statek w Polsce. W Gdyni przy nabrzeżu prezydenta odbył się chrzest nowego katamaranu badawczego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 17-metrowa aluminiowa jednostka została zaprojektowana i zbudowana w gdańskiej stoczni. Będzie służyć do badań hydrograficznych i serwisowania morskich boi pomiarowych na Morzu Bałtyckim.
1: To jest jednostka, która została wykonana pod nasze potrzeby. Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zadania będziemy mogli realizować prościej, no i również skuteczniej.
7: Utrzymanie systemu na morzu jest ekstremalnie ciężkie. Tamara Zalewska, kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku. Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów.
14: Bardzo wzruszający moment, że wreszcie jest, że wreszcie pływa. Bartosz Zakrzewski, kapitan jednostki Cumulus. Jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy. Do tej pory pracowaliśmy na niewielkim pontonie kabinowym, pływając po całym morzu.
9: Warta 12 milionów złotych jednostka z czteroosobową załogą może przebywać na morzu nieprzerwanie 4 dni i w tym czasie pokonać 400 mil morskich. Portem macierzystym Cumulusa będzie Gdynia.
0: Przed nami piękny, słoneczny i bardzo ciepły weekend. Dzisiaj 23, jutro 25, 27 nawet stopni w niedzielę w regionie radomskim i samym Radomiu. Mogą pojawić się jakieś przelotne deszcze, ale no trochę wątpliwe to jest. Ciśnienie wysokie 1025 hektopaskali.

0: 15. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Tradycyjnie w piątek o tej porze zapraszamy na nasz filmowy magazyn w Radiu Plus Radom. No to tradycyjnie tak do końca nie będzie, bo zawsze witałem Andrzeja Ciesielskiego. Dzisiaj Andrzeja wyjątkowo nie będzie, ale za tydzień już z Andrzejem się spotkamy i będziemy razem opowiadać o filmach. No to ja dzisiaj troszkę sam to zrobię. Oczywiście zaczynamy od premier w kinach. Niektórzy czekali z utęsknieniem na ten film, zwłaszcza fani Gwiezdnych Wojen. Trochę tydzień temu o tym filmie mówiliśmy, bo przedpremierowo miał już swój pokaz, ale oficjalnie w kinach od dzisiaj. Mandalorian i Gru, najnowsza produkcja ze świata Gwiezdnych Wojen, która rozwija historię bardzo dobrze nam znaną od wielu, wielu lat. Po upadku Imperium nasi bohaterowie zostają wezwani przez Nową Republikę, by pomóc utrzymać porządek i chronić dziedzictwo rebelii. Bohaterowie muszą podjąć się niebezpiecznej misji, no i będą różne zagrożenia związane z galaktyką. Ten film na pewno ucieszy fanów Gwiezdnych Wojen. Bohaterowie troszkę znani, troszkę nowi. W każdym razie zapraszamy od dziś na taką właśnie premierę do kin. Kolejna premiera to Pasażer. Tytuł może mówi nam niewiele, bo wiele filmów tak było zatytułowanych, ale to jest gatunek horroru, czyli będziemy na pewno się bać podczas tego filmu. A o czym rzecz? Po kilku tygodniach od rozpoczęcia nowego etapu życia i ruszenia w trasę, młoda para staje się świadkiem wypadku, w którym ginie kierowca i krótko potem zdają sobie sprawę, że tak naprawdę ktoś jest również obok nich, kto nie opuścił miejsca zdarzenia. No i ta istota zwana Pasażerem nie spocznie, dopóki nie dopadnie ich obojga i nie zmieni to wszystko się w koszmar. Jak to w horrorze? Jeżeli ktoś lubi takie kino, no to proszę bardzo, zapraszamy. W weekend zapraszamy również na pokazy przedpremierowe filmu familijnego Drzewo Magii. Bohaterowie Polly i Tim wraz z trójką dzieci stają przed koniecznością przeprowadzenia się na odludną angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe najmłodsi odkrywają właśnie takie niezwykłe magiczne drzewo. Zamieszkałe jest przez barwne, ekscentryczne postacie. Jakie? No to sami zobaczcie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć przedpremierowo film Drzewo Magii, to ten film do obejrzenia również w ten weekend w kinach. Co w kinach do obejrzenia? Cały czas filmy, które już od pewnego czasu są obecne na dużym ekranie, a więc Mortal Kombat 2 dla wszystkich tych, którzy lubią takie fantazy oparte na grze. Cały czas możemy obejrzeć biografię Michaela Jacksona w filmie Michael. Cały czas możemy zobaczyć, jak diabeł ubiera się u Prady po raz drugi. Super Mario Galaxy film to dla milusińskich tych, którzy lubią takie filmy oparte na grze komputerowej. No i komedia kryminalna Sprawiedliwość Owiec. Troszkę taka dziwna, ale naprawdę wciągająca. No i jeszcze dla całej familii Kuro Zając i Świątynia Świstaka. W najbliższą niedzielę 24, pojutrze do kin zawita również filmowy poranek. Tradycyjnie filmy dla dzieciaków, tym razem Bajka Pepa. Pokazom będą towarzyszyć oczywiście konkursy dla najmłodszych. O 10.30 będziemy mieć zaproszenia na te seanse. No to za chwilę ciąg dalszy, bo jeszcze będzie się działo mnóstwo fajnych rzeczy w kinie.
0: Filmowo plusowo.

0: Filmowo plusowo. W każdy piątek po 19:00. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: A dzisiaj w naszym filmowym magazynie bez Andrzeja opowiadam, na co można wybrać się do kina. Dla fanów piłki nożnej to już ostatnia okazja, żeby zobaczyć Ekstraklasę, bo kończy się już. Wiadomo, że Radomiak cały czas będzie grał w Ekstraklasie, a na zakończenie mecz Górnik Zabrze-Radomiak. No i taka specjalna transmisja w sobotę, tyle że będą pokazywane różne mecze, nie tylko Radomiaka, bo te mecze będą odbywać się równolegle, a więc taka, można powiedzieć, transmisja z tego wszystkiego, co będzie się działo w Ekstraklasie na dużym ekranie. Zaproszenie czeka, za kilka minut będziecie mogli po nie zadzwonić. Cały czas zapraszamy Was na dokument o grupie Iron Maiden. Pełnometrażowy film przedstawia 50-letnią drogę kultowej grupy. Obok członków zespołu w filmie znajdują się także inni artyści, którzy opowiadają chociażby o wpływie Iron Maiden na muzykę, na kulturę, na kolejne pokolenia fanów na całym świecie. Do tej pory zespół tych fanów ma mnóstwo, tak moglibyśmy powiedzieć. Kino Konesera to poniedziałek, 25 dzień maja. Milcząca przyjaciółka, taki film. W sercu Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego rośnie okazały miłożąb japoński, który na przestrzeni czasu staje się niemym świadkiem i uczestnikiem historii trojga osób ze świata nauki. Jest tutaj zdeterminowana dziewczyna, która walczy o swoje miejsce na Wydziale Botaniki. Jest samotny student, który znajduje ukojenie w naturze po trudnych przeżyciach swojego życia studenckiego. No i jeszcze jest neurolog, który pod wpływem właśnie kontaktu z drzewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania. Trochę zakręcona historia, ale jeżeli ktoś lubi takie kino, Milcząca przyjaciółka, a to można powiedzieć historia drzewa i różnych osób, do obejrzenia w kinie Konesera w poniedziałek, 25 maja. W czwartek do kina można wybrać się na takie widowisko cyrkowe, taki spektakl Cirque du Soleil, Kuza. Czyli jeżeli ktoś lubi takie akrobatyczne numery właśnie cyrkowe, to można zobaczyć je na dużym ekranie. Będzie mnóstwo fajnych rzeczy, balansowanie na krzesłach, chodzenie po linie, będą powietrzne ewolucje, czyli to wszystko, co w cyrku się dzieje, tyle że na dużym ekranie. Będzie można wybrać się również na film, który pokazywany jest z cyklu Helios Ripley. To są stare filmy, które bardzo dobrze znamy. Często są to wielkie hity lat 80. Był Rambo, był Maverick, czyli Top Gun. No to teraz powrót do przyszłości. Pierwsza część tej serii o bohaterach, którzy podróżują w czasie za pomocą pewnego samochodu, no bo chcą naprawić błędy z przeszłości. Bardzo dobrze się to kino oglądało. Jeżeli ktoś chciałby powrót do przyszłości zobaczyć na dużym ekranie, proszę bardzo, można to zrobić. No jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętajmy, 26 maja dzień mamy. No to może mamę można zabrać do kina i pokazać jej jakiś ciekawy film. Jest w czym wybierać. Proponuję, aby przejrzeć repertuar i zrobić taką właśnie filmową niespodziankę mamie. A za chwilę będę miał dla Was kilka zaproszeń na różne projekty, na różne filmy. To za chwilę powracamy z tym tematem filmowym. A jeśli chodzi o magazyn filmowy, to na dzisiaj wszystko. Za tydzień już z Andrzejem Ciesielskim, dyrektorem kina Helios. Zapraszam. Filmowo plusowo.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bomboniarka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
0: Po reklamie.

Magazyn filmowy plusowo za nami, a przed nami? Przed nami jeszcze rozdanie zaproszeń, które otrzymałem. Można po pierwsze wybrać się na filmowy poranek Świnka Pepa. To najbliższa niedziela, godzina 10:30. Można wybrać się, tak jak powiedziałem, na ostatnie mecze Ekstraklasy. Mecze, dlatego że to będzie taki multiliga, jak to nazwać? Taki miks wszystkich meczy. Po fragmencie pokazane, jak co się dzieje na boiskach, bo te mecze wszystkie zaczynają się punktualnie razem o godzinie 17:30. To 23, czyli sobota. Iron Maiden, jeżeli ktoś chciałby ten dokument muzyczny zobaczyć, też mam podwójne zaproszenie na sobotę lub niedzielę na 16. Kino Konesera, Milcząca Przyjaciółka, O tym drzewie, historia. To poniedziałek, no i jeszcze jedno zaproszenie na czwartek, czyli do cyrku na dużym ekranie, Cirque du Soleil. Mój numer telefonu 48 360 83 37, jeżeli zainteresowani jesteście którymś z tych zaproszeń, no to czekam na was i otrzymacie ode mnie te zaproszenia.

Dzisiaj jest zaproszenie na mecze Ekstraklasy, czyli na sobotę na 17.15. Jeszcze mam zaproszenie do kina Konesera, Milcząca Przyjaciółka, i na jeden z koncertów, bo dwa były takie zaproszenia, Iron Maiden. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym zaproszeniem, jednym, drugim lub trzecim, mój numer telefonu 48 360 83 37.

0: wszystkie zaproszenia powędrowały już do naszych słuchaczy. Kolejne za tydzień i to już będą z takim akcentem na Dzień Dziecka, więc będzie mnóstwo fajnych rzeczy w kinach z okazji Dnia Dziecka i ja też będę miał takie zaproszenia dla was. Kwadrans pozostał do 20.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, 100-krotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Słyszysz? To twoje pieniądze. Nie musisz ich wydawać za dużo na ubezpieczenie. W Alpina Ubezpieczenia szybko porównamy opcje i wybierzemy rozwiązanie w konkurencyjnej cenie. Ubezpieczenia dla domu, samochodu i firmy. Prosto, jasno, bez kruczków. Jesteśmy w dwóch lokalizacjach w Radomiu. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. Alpina Ubezpieczenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Radom. Grzecznarowskiego 17 oraz Kili Skłodowskiej 12. www.alpina-ubezpieczenia.pl

0: teraz przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.

początku maja ta piosenka jak najbardziej pasowała, bo było zimno, bo to był wyjątkowo zimny maj na początku. Teraz się zdecydowanie zmieniło na plus i to jest bardzo dobra informacja. Ciepły weekend przed nami, a za nami piątkowe popołudnie plus i ja już dziękuję za spędzenie 4 godzin razem ze mną. Kłania się Wojtek Sałek, dobrego wieczoru z Markiem Sierockim, bo za chwilę prywatka w Radiu Plus radą Marka Sierockiego. Wcześniej jeszcze dokładnie za 6 minut będą najświeższe wiadomości.

0: Radio Plus Radom.
1: Ze Stanów Zjednoczonych do bazy w Łasku wylądowały pierwsze F-35. Na razie nie wiadomo, kiedy polski kapitan wycieczkowca, gdzie wykryto hantawirusa, trafi do kraju. Od północy w Lublinie nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Jest 20. Marcin Bartnik, jedne z najnowocześniejszych myśliwców już w naszej armii. Pierwsze F-35 dotarły ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Trzy myśliwce wylądowały w bazie lotniczej w Łasku. Przylot wielozadaniowych maszyn obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
2: F-35 pojawiły się na niebie w asyście F-16. Na ziemi na maszyny czekał jeszcze symboliczny salut wodny z armatek. Potem był oficjalny meldunek, a po nim te słowa.
3: Mamy to, panie premierze.
2: Mówił generał Ireneusz Nowak, który poprowadził eskortę pierwszych polskich F-35, a wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że to historyczny moment.
4: Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś Polska jest silniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35.
2: A wojskowi w kontekście F-35 mówią o technologicznym przełomie.
5: To już nie jest zwyczajny samolot, to jest centrum dowodzenia.
2: Komentuje były dowódca Gromu generał Roman Polko. W sumie Polska zamówiła 32 takie maszyny.
1: Wszystkie pojawią się w Polsce do 2029 roku. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius jest zdrowy. Przeszedł 3 z 4 badań, które nie wykazały zakażenia. Poinformował główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Obecnie kapitan przebywa na statku w Rotterdamie. Są tam prowadzone czynności dezynfekcyjne. Po ich zakończeniu, jeżeli zostanie zwolniony przez służby holenderskie, kapitan zostanie przetransportowany do Polski.
6: Obywatel trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Tam po decyzjach lekarzy zostanie poddany dalszym czynnościom. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
1: Mówi szef GIS-u Paweł Grzesiowski. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie kapitan ma trafić do Polski. Szef GIS-u uspokaja.
6: Od 12 maja nie mamy nowych przypadków. To jest bardzo obiecujący ten czas. Co prawda okres wylęgania jest 6 tygodni. Największa liczba przypadków pojawia się do 3 tygodni. Potem to już są pojedyncze, więc oczywiście może jeszcze pojawić się w Europie jakiś przypadek czy na świecie, ale to ryzyko jest coraz mniejsze.
1: Przypomnijmy, w wyniku zakażenia hantawirusem na wycieczkowcu, który wyruszył z Argentyny do Holandii, zmarły 3 osoby. WHO do tej pory poinformowała o 11 przypadkach zakażenia. Wirus jest przenoszony głównie przez gryzonie. Od północy w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Na razie będzie obowiązywał w godzinach od 23 do 6 rano, po nowym roku już od godziny 22. Od jutra zaś wzmożone kontrole Straży Miejskiej, zapowiada Anna Glier, radna miasta Lublin.
7: Będą zwiększone patrole Straży Miejskiej w ten weekend i każda sprzedaż alkoholu w tych godzinach, w których obowiązuje zakaz, jest tak naprawdę przestępstwem, więc będzie to nosiło konsekwencje i prawne, i zakazu sprzedaży alkoholi.
1: Ograniczenia nie będą dotyczyły lubelskich restauracji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Spalali kalorie zamiast paliwa i po 9 dniach morderczej jazdy dotarli na wrocławski rynek. Międzynarodowy EcoRajd połączył Zurich z Wrocławiem. 7 cyklistów pokonało ponad 1000 km przez 4 kraje, by promować zrównoważony transport i odnawialne źródła energii. Wyprawa to także hołd dla pierwszego prezydenta wolnej Polski. O inżynieryjnym geniuszu Gabriela Narutowicza przypomina współorganizator rajdu Dominik Dobrowolski.
8: Gabriel Narutowicz zelektryfikował całą Szwajcarię. Mieliśmy Polaka, fantastycznego wizjonera, inżyniera, który potrafił zmienić kraj, który był oparty na węglu, na kraj, który się oparł na elektryczności.
1: Po drodze cykliści mierzyli się z deszczem, awariami sprzętu i błędem nawigacji, który wydłużył trasę, a zmęczenie fizyczne nie było jedyną przeszkodą.
9: Pierwszy kryzys, myślę, że tak po 4 dniach. Nawet nie chodzi o to, że wszystko bolało, tylko trzeba było przełamać psychikę. To jest jednak duże wyzwanie. 1000 km 9 dni to jest mój rekord.
1: Podkreślała uczestniczka wyprawy Małgorzata Hołdyńska. Organizatorzy zapowiadają, że polsko-szwajcarski rajd ma stać się coroczną tradycją łączącą ludzi nauki, sportu i zielonego biznesu.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór. Zaczynamy w stylu Italo Disco. Na początek Peel I Only Dream, potem Gazebo, Alec Chopin, a także Savage w utworze Radio.

0: To był król muzyki Italo Disco z Savage utworem Radio. Zakończył pierwszy dzisiejszy miks.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
9: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ten miks otwiera szwedzka grupa Secret Service utworem Flash in the Night. Potem Silent Circle i Touch in the Night, także grupa Magazine 60 w utworze Pancho Villa.

zespół Depeche Mode, teraz duet Pet Shop Boys i połączone dwa utwory Where the Streets Have No Name z repertuaru grupy U2, a także Can't Take My Eyes Off You Andy'ego Williamsa. A na koniec tego miksu The Twins i Face to Face, Heart to Heart.

0: niemiecki duet The Twins z utworem Face to Face, Heart to Heart zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ten miks zaczynamy w stylu country pop. Na początek Bellamy Brothers i Let Your Love Flow. Potem wielka gwiazda duńskiej muzyki Kim Larson i Knock Knock. Będzie też Kenny Rogers i This Woman.

0: Kylie Minogue utworem Got to be Certain zakończyła ten mix. Radio
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: To nasz kolejny mix, a rozpoczyna go John Secada utworem Just Another Day, potem Lucia i Marinero, a także grupa Niki and Niki z Souvenir.

nowy holenderski duet Bolland & Bolland i oryginalna wersja przeboju In The Army Now. Teraz duet z Wielkiej Brytanii. Pet Shop Boys i Love Comes Quickly, potem trio Thompson Twins i Hold Me Now, a ten mix zakończy grupa Human League.

0: Zespół Human League utworem Don't You Want Me zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Dzięki Bogu, już piątek właśnie. Takim utworem Thank God It's Friday zaczynamy kolejny mix. Love and Kisses w tym właśnie utworze. Potem grupa Bee Gees, You Should Be Dancing, a także Donna Summer w nagraniu

To była Donna Summer i Last Dance, a przed nami Alec R. Constantinos i jego Symphonic Orchestra Romeo and Juliet. Będzie też Santa Esmeralda w nagraniu Sevilla Nights.

temat muzyczny z filmu Star Wars w wersji dyskotekowej. Teraz już Case and the Sunshine Band i Give It Up. Potem The Tramps i Disco Inferno, a także grupa Earth, Wind & Fire i Boogie Wonderland.

był zespół Earth, Wind & Fire i Boogie Wonderland, a za chwilę już Bonnie M i Consuela Ballas, potem Saragossa Band Ginger Red, a także Otoan w nagraniu Crazy Music.

Kalimba de Luna to był Tony Esposito, teraz już Trio Scotch, Disco Band, a także grupa Boniem, która zaczęła ten miks utworem Consuela Bayas, a kończy piosenką My Sherry Amour z repertuaru Stevie'ego Wondera.

zespół Bony w przeboju My Sherry Amour, a już za chwilę kolejna porcja muzyki Italo Disco. Na początek Ryan Paris Dolce Vita, potem gazowo Masterpiece, a także Ken Laszlo w nagraniu Tonight.

To był holenderski duet Fantastic, teraz włoski duet Rigueira i przebój zaśpiewany po hiszpańsku. No tengo dinero. Będzie też Hiszpan Carlos Perez. Nagranią Los

Carlos Perez, Los Manos Tietas, a już za chwilę kolejna porcja przebojów z czasów gorączki sobotniej nocy. Grupa Richie Family, The Best Disco in Town, potem Patrick Givet, I Love America, a także grupa Village People w nagraniu In the Navy.

To była Amanda Lear, teraz kolejna gwiazda ery disco, Gil Lyne, Bend Me, Shape Me, potem Dalida, Les Moi Danseurs, a także Abba w nagraniu Lay of Your Love on Me.

About For A Layer Love On Me zakończyła naszą piątkową prywatkę. Zapraszam już jutro, czekam na Państwa o godzinie 20:00. Kolejna porcja przebojów z nutą nostalgii, zmiksowanych non-stop.